0: Nie ma wolnej gry o poranku w RMF Max. Accent i Kylie Minuta dokładnie jest na zegarach po wpół do siódmej.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: Polska górą!
0: Co zrobiliśmy?
3: Trzeba to wykrzyczeć. Znaczy jeszcze nic nie zrobiliśmy, ale dopiero zrobimy, ponieważ dwóch Polaków, Patec i Pawbit, znany z Instagrama, chcą wejść w Pakistanie, w paśmie Karakorum, na szczyt, który do tej pory jeszcze nie został absolutnie zdobyty przez żadnego człowieka. No to są wariaty, nie? No wariatecy, nie?
4: Ale rozumiem plan, ma sens, bo jak już ta góra będzie miała jakieś imię, jak już ktoś tam jakoś nazwie, to będą mogli sprzedawać ciupagi z tą nazwą, no to kurczę, chyba warto, nie?
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: Chociaż nie wiem, no można też na ciupadze po prostu napisać Zakopane. Jak nad morzem idą, to co, w Karakorum nie pójdą, no? Serio?

0: co to tak nas rozkosznie buja, to oczywiście Tame Impala i Dracula w RMF Max.
1: 6:38. Wstajemy jednocześnie z wami i czytamy najważniejsze informacje, bo te są naprawdę istotne.
2: Najważniejsze.
1: Informacje, no wiadomo, takie są, nie?
2: Słuchajcie, zanim flash, to jeszcze u nas o tym, że 12% badanych osób, Polaków oczywiście, bo to nas dotyczy, zadeklarowało, że zarobki pozwalają im komfortowo i bez większego problemu finansowego na większe wydatki.
0: 12% tylko jest zadowolonych z tego, ile zarabia?
1: Ale ja muszę powiedzieć, że jak tak dzisiaj patrzę na swoje konto, to do pierwszego nie powinienem mieć absolutnie żadnego problemu. Max. Reklama.

0: oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
1: Nie zawsze trzeba wybierać między dobrą lokalizacją a dobrą ofertą. Deweloper Atal prezentuje Heikki City oraz Atal Floriana w Szczecinie. W obu inwestycjach możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów na wybrane mieszkania, a w Heikki City oszczędność może sięgnąć nawet 100 tysięcy złotych. To dobry moment, by przyjrzeć się ofercie bliżej i sprawdzić dostępne mieszkania. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
2: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
3: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
5: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
6: Ach, herbat kochani, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
5: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
6: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
4: Zbieraj naklejki w wybranej formie w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
4: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: I po reklamie.
8: Monika?
9: I jeszcze ja, Macia!
10: Hey, it's Teddy Swims!
11: Hey, yo, this is Eminem!
12: Witajcie, tu Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
13: Szczecin 98,4 FM.

0: W studiu RMF Max szaleństwo, latają kartki, wszyscy tańczą, a to wszystko na 11 minut przed godziną 7, bo to jest Enrique Iglesias.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuszko.
3: Ej, siemano mordeczki, co? Idziemy dzisiaj do szkoły?
4: No wiadomo, poczekaj.
3: Coś tu dzwoni. Słuchajcie, bierzemy was za rękę, bo jesteście najlepsi, idzie razem do szkoły, no ale pytanie jest takie. Co byś sobie kupiła, co byś sobie kupił do szkoły, gdybyś dzisiaj zaczynał rok szkolny?
5: To jest...
0: Ale super.
5: Ja po prostu, ja marzę o takim piórniku z X-Menem.
3: Oh.
5: I to było coś takiego, o czym zawsze absolutnie marzyłem do szkoły. Ludzie.
0: Mateuszko?
3: Ja bym chciał mieć taki plecak z jakimiś fajnymi naszywkami. O,
0: ja bym chciała mieć też piórnik taki z takiego futerka, ale taki duży, żebyś tam dużo pisaków fajnych mieściło. No i długopisów z brokatem. Taki bym sobie kupiła.
5: Ekipa, daj znać nam głosówką na Facebooka RMF Max albo przez naszego Instagrama, bo tam też można wysyłać nam głosówki. Co fajnego byś sobie kupił do szkoły, gdybyś teraz zaczynał albo zaczynała nowy rok szkolny.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: A najlepsze w tym wszystkim jest to,
3: no,
0: że można sobie to wszystko kupić za dorosłe pieniądze. 10 do 7.

0: Daria Zawiałów w RMF Max 5 przed siódmą. Pytaliśmy was o to, co byście sobie do szkoły kupili, gdybyście dzisiaj do szkoły szli. Adeta?
1: Ależ pozwoliliście mi wrócić do moich młodzieńczych lat. Ja to bym sobie kupiła Walkmana i piórnik na trzy zamki, w którym siedziałby Tamagotchi i oczywiście zdechłby na lekcji matematyki, bo nie mogłabym go nakarmić.
2: Sztos. I cały czas możecie nam jeszcze nagrywać. Co byście sobie kupili do szkoły, gdybyście do niej szli dzisiaj?
3: A teraz zostańcie z RMF Max, bo jest 6.56, a to oznacza, że o 7.00 Flash, sport i pogoda. Koniecznie zostańcie, żeby tych informacji posłuchać i nagrać nam głosówkę. RMF Max.
4: Reklama. Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
6: Dyskontowe asy w netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
7: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo. Od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
8: Pan Rębiszewski?
9: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
8: No to życzę szczęścia.
9: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
10: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Powrót do codziennych rytuałów może być przyjemny. Delikatne szczoteczki, przyjemne smaki past i zdrowy uśmiech dziecka. We wrześniu kup dwa produkty CuraProx dla dzieci i odbierz prezent niespodziankę. Sprawdź na curaprox.pl.
12: Jeśli usłyszysz ten dźwięk,
13: AI,
12: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
14: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera. Volkswagen.
15: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
16: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Ja też dołączam, jestem Aneta.
2: Hey, this is Imagine Dragons.
3: What's up, it's Sean Paul.
4: Siema, tu Dawid Piązek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
4: Szczecin 98,4 FM.
6: Siódma jeszcze na zegarach, to oznacza Flash Sport i pogodę w RMF Max. Ania Łopuszańska gotowa. Dzień dobry.
7: Rosjanie znów uderzyli w Kijów. W nocy na stolicę Ukrainy skierowane zostały rakiety balistyczne. Są ofiary i ranni. Tuż przed trzecią nad ranem odnotowano kilkadziesiąt eksplozji. A od północy kierowcy w Polsce tankują drożej. To już oficjalny koniec programu CPN. Więcej kosztuje nas litr 95 i oleju napędowego.
8: Będzie to w obu przypadkach, zarówno dla benzyny, jak i oleju napędowego, oznaczało podwyżki w przedziale 60-90%. Pewnie nie na wszystkich stacjach będzie jednakowa podwyżka, ale podwyżki do 90 groszy to jest takie minimum, którego musimy się spodziewać.
7: Mówiła Urszula Cieślak, starszy analityk rynku paliw z biura Reflex. My do tego tematu będziemy jeszcze wracać, a dziś oficjalny start szkoły. Wraz z 1 września duże zmiany. Od nowego roku szkolnego w dziennikach elektronicznych pojawią się blokady. Nauczyciele nie będą już dostawali wiadomości od rodziców poza godzinami pracy.
9: No nie ukrywam, byliśmy zestresowani faktem, że można do nas napisać w każdej chwili. Wielu rodziców próbowało nawet na urlopie, wiedząc, że jesteśmy na urlopie. Stąd takie odgórne zabezpieczenie, które pozwala nam, że tak powiem, spać spokojnie, jest bardzo potrzebne.
10: W końcu nauczyciel będzie miał prywatne popołudnia. Miejmy nadzieję, że tych przepisów będziemy się trzymać i nikt nie będzie miał do nikogo pretensji, że przecież wysyłałem, a pani nie odpowiedziała.
7: Usłyszała od nauczycieli ze Szczecina Anna Pałamar. To koniec pewnej epoki. Po 21 latach z reprezentacją Argentyny żegna się Leo Messi. Rozegrał 207 meczów, w których strzelił 125 goli. Z drużyną narodową zdobył mistrzostwo i wicemistrzostwo świata. Dałem z siebie wszystko, nie mam już nic więcej do zaoferowania. Tak napisał w mediach społecznościowych 39-letni piłkarz. A teraz jeszcze więcej sportu, bądźcie z nami.
6: Messi, wróć!
4: Info z pierwszej ręki.
5: Flash sportowy w RMF Max.
7: Polskie siatkarki meldują się w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Pokonały Portugalki 3-0, w czwartek zmierzą się z Holandią. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego US Open. Nasza tenisistka pokonała Chinkę Xiu Wang 6-2, 6-3. Awans do drugiej rundy turnieju wywalczył sobie także Hubert Hurkacz. Pokonał Damira Dżumhura 6-4, 4-6, 6-1, 6-1. A za burtą US Open niestety Maja Chwalińska, która uległa Amerykance Taylor Townsend 2-6, 3-6. Z kortów przenosimy się jeszcze na murawę w meczu kończącym trzecią kolejkę Ligi grad bramek, bo FC Barcelona ograła Rayo Vallecano 5-2.
5: Weź sprawdź.
4: Zaraz pogoda w RMF Max.
5: Zaraz pogoda w RMF Max.
7: No cóż, cały wschód Polski dziś wyciąga parasole, popada też na północy kraju, na Mazowszu i w Suwałkach może dodatkowo zagrzmieć. Poza tym w pakiecie na dziś sporo rozpogodzeń, na termometrach od 20 stopni w Trójmieście, przez 21 w centrum, do 25 na Podkarpaciu i w Małopolsce.
6: 4 minuty po godzinie 7. Ania zaraz wróci, prawda, Aniu?
7: Oczywiście, wracam.
6: Zaraz.
7: Ze świeżą porcją informacji.
6: A wstawaj, nie udawaj, cały czas w składzie. Filip Kliber,
11: Karola Kowalska
12: i Mateusz Marek.
6: Buongiorno.
5: Max.
11: Przepraszam, jakie skarpetki się zakłada przy takiej pogodzie? Bo to się może komuś przydać.
6: Trzy czwarte.
12: Z golfem.

0: I'm a fire.
1: 7:09, czas na lekcję podstaw przedsiębiorczości. To jest, moi drodzy, ten dzwonek, który oznacza, że możesz wygrać 15 tysięcy złotych i to w bardzo prosty sposób.
2: No i to właśnie jest ostatni dzwonek, a teraz pani profesor Kowalska opowie wam, jak to zrobić.
3: Oczywiście, drodzy państwo. Dzień dobry. No nie, no dobrze. Słuchajcie, sprawa jest taka. Można to zrobić naprawdę mega prosto. Nie będziemy wam tutaj mówić, że to są trudne rzeczy. To są naprawdę mega proste rzeczy podstawy do zrobienia. Podstawy, dokładnie, przedsiębiorczości. 15 tysięcy złotych czeka. Wysyłasz SMS-a z hasłem MAX na 7327 za 3,69. Tyle to kosztuje. Możesz się też zgłosić przez rmfmax.pl. Tam jest dużo różnych fajnych bonusów. Po prostu musisz to zrobić i na tym polega cała przedsiębiorczość, którą się musisz wykazać.
1: Czy można zgłaszać nieprzygotowanie w tym przypadku?
3: Nie, A po co?
2: Tylko na piątkę, bo to jest ostatni tydzień Casa de Palma. Także wszyscy zdają elegancko. Bardzo prosimy, zgłaszamy się teraz.
3: Kto się nie zgłosi, ten pała.

0: Gibbs, Kuko, Jonathan i wy w RMF Max. 20 minut po godzinie 7 gramy najlepiej, gramy największe hity i przy okazji też o zmianach w szkołach, bo dzisiaj, moi drodzy, 1 września, najważniejsze informacje szkolne.
1: Skupienie, co się zmieni w tym roku szkolnym. Wynotowaliśmy dla was specjalnie, żebyście wiedzieli, byli na bieżąco. Zakaz używania telefonów komórkowych w podstawówkach, wjeżdża na grubo.
0: Dobrze.
1: Wprowadzenie obowiązkowej edukacji zdrowotnej. Dobrze.
0: Dobrze.
1: Oraz obowiązkowe sprawdzanie prac domowych. To kiedyś było już.
2: To nie było tak, że już nie ma prac domowych. No to słuchajcie, dużo się zmienia, nauczyciele podobno czują się nieprzygotowani, no ale cóż, to można po prostu zgłosić chyba gdzieś, nie? Można? Można? Czy to już też wycofali w tym roku?
0: Max. Drodzy uczniowie, którzy jadą na rozpoczęcie roku, jeżeli to jest dla was kara, to jeszcze nie czytaliście Krzyżaków.
3: Reklama. Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Szczecin przy ulicy Południowej 6. Do zobaczenia.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
9: Nie wierzę!
10: 15 tysięcy złotych!
11: Gratulacje! Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz, jak zwykle, jak wyszemy.
8: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69, lub wejdź online na rmfmax.pl.
12: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl. Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik 5+2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
13: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Zaprasza Dacia Polmotor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.dacia.pl.
3: I po reklamie.

0: tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

0: Sponsorem konkursu Co się tak śmiejesz? Jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.białaperła.com.pl
1: 8.30 w RMF Max, we Wstawaj, nie udawaj. Pytamy wszystkich z naszej ekipy, co ich dzisiaj tak rozbawiło, z jakiego powodu się dzisiaj uśmiechnęli, ale tak po prostu szeroko, żeby było im widać absolutnie wszystkie zęby.
2: No i piszecie do nas. Najpopularniejsza tak odpowiedź to jest, że rozbawiła was podwyżka, propozycja podwyżki od szefa. Można się domyślić, jaka to była podwyżka.
3: I feel you, bro. I
1: 50
3: feel you.
1: Groszy to wcale nie jest podwyżka, drogi szefie. Ale za to najbardziej. Ale tak rozłożyło nas na łopatki wiadomość od Oliwii.
4: Najbardziej rozbawił mnie dzisiejszy budzik. Po 2 miesiącach wakacji czas wracać do pracy.
3: No, pachnie to nauczycielsko. Idealnie, więc super się składa na ten dzień i to do ciebie przylecą nagrody.
1: Wędruje zestaw od Białej Perły, czyli system 10 dni, jutro impreza, pasta matcha, pasta hialurodent i oczywiście do tego wszystkiego szczoteczka do zębów, tak żebyś mogła nie tylko sobie, ale pewnie dzieciom też umyć zęby.
3: Max. Uśmiechnąć się szeroko do wszystkich, no.
1: Żartowałem, tylko myśl sobie.
0: Sponsorem konkursu Co się tak śmiejesz? Jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.białaperła.com.pl
2: To tak, żeby nauczycielka jeszcze się mogła uśmiechać dłużej niż tylko 1 września. To się przyda wszystkim. Gips Igo i ostatni dzień lata. To jest kłamstwo, bo u nas w RMF Max lato cały czas się dzieje i macie je w najlepszym wydaniu. 3:30 do 9:00.

0: Taylor Swift. To właśnie dzięki niej uśmiechamy się o 8:37 w RMF Max.
1: Już. Przerwa, spokojnie. Dobra wiadomość jest taka, kochani, że nie trzeba iść do szkoły, żeby zrobić sobie przerwę. Także po prostu odłóżcie sobie wszystko na bok teraz, zróbmy sobie pauzę, a to się wam przyda po to, żeby wygrać 15 tysięcy złotych.
2: Super pomysł, jak coś teraz robisz, to przerwij. Super. I teraz wyślij SMS o treści MAX na 7327 za 3,69, tyle to kosztuje. Albo jak klikasz w komputer, to przełącz sobie kartę na stronę rmfmax.pl.
0: I masz szansę na 15 tysięcy złotych koła. Uwielbiam to mówić. 15 tysięcy złotych koła. To jest twoja nagroda.
1: I co myślisz? Co? Bo wiesz, no nie każdy o tym wie, że można się teraz zgłosić. Także dawaj.
0: SMS o treści MAX na 7327. Hawaj, nie dawaj.
3: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Myjka wysokociśnieniowa Mectool 145 barów dla klubowiczów tylko za 199 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 200 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
2: Prosiliście o więcej i mamy to! Pitbull na żywo w Łodzi i Gdańsku. I'm back tour. Gość specjalny Lil Jon. 27 listopada Atlas Arena. 3 grudnia Ergo Arena. Bilety na livenation.pl. Zaprasza RMF Max.
3: Nie zawsze trzeba wybierać między dobrą lokalizacją a dobrą ofertą. Deweloper Atal prezentuje Heikki City oraz Atal Floriana w Szczecinie. W obu inwestycjach możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów na wybrane mieszkania, a w Heikki City oszczędność może sięgnąć nawet 100 tysięcy złotych. To dobry moment, by przyjrzeć się ofercie bliżej i sprawdzić dostępne mieszkania. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
4: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w Twoim mieście już 6 września. No to 6!
5: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
1: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
6: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2%, UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni, 1,55 zł. Stara cena 3,30 zł. Teraz 1,49 zł za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99 zł. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Smartfon Xiaomi 17T 512 GB. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za 2979 zł. MediaMarkt.
9: I po reklamie.

0: ale ten poranek leci. Marlon Hofstadt, Southstar i kawałek I Like na 11 przed 9. Ale to nie tylko jest jedyna nowość u nas.
1: Kliber, Karola i Matełko.
2: Bo dzisiaj cały dzień jako pierwsi razem z TikTok Polska mamy dla was mega super muzyczną akcję na zakończenie lata. TikTok Songs of Summer 2026, czyli hity lata od TikToka tylko w RMF Max.
3: Bo tylko u nas macie zawsze od samego rana świeże hity, najlepsze, te co się klikają i te, które są najważniejsze.
0: Polish Summer Love Song, czyli piosenka o miłości, która rządziła na TikToku, tak mówiąc już w języku language polskim. To oczywiście Zalia i Tylko Kochaj Mnie, którą też znacie z anteny RMF Max. Karola, ty bardzo lubisz w ogóle.
3: Ja bardzo lubię,
0: numer,
3: tak. Ja bardzo lubię. Czy ja mogę teraz zapowiedzieć?
0: Możesz zapowiedzieć.
3: Teraz w RMF Max numer Zalia, Tylko Mnie Kochaj. To jest Polish Summer Love Song w ramach naszego zestawienia najlepszych numerów na lato. Dziękuję.
0: Pięknie.
4: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: To ja jeszcze dodam, że to jest trzeci najczęściej używany dźwięk na polskim TikToku tego lata. Zalia, Tylko Kochaj Mnie.

0: Kawałek na dychę, zresztą jak każdy w RMF Max, czyli Alabama, ten i tamten też. 5 minut do godziny 9 pozostało.
1: To jest mocne powiedzenie, to jest fajnie powiedziane, mocno powiedziane, a teraz czas na mocne, dobre, porządnie fakty.
2: O 9, oprócz tego, że rozpoczęcie roku szkolnego to też właśnie flash i prognoza pogody.
0: I ten dzwonek, który usłyszycie, to będzie dzwonek, który brzmi po raz pierwszy w tym roku.
3: Max.
0: Szkolnym.
3: Reklama.
4: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
5: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek Klemens lewy
6: i Klemens prawy.
5: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
7: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
6: Codziennie.
7: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
4: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda. Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
15: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Szczecin przy ulicy Południowej 6. Do zobaczenia.

Tylko teraz idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Kozori Turbo Blaze za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.

0: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedynie 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Powrót do codziennych rytuałów może być przyjemny. Delikatne szczoteczki, przyjemne smaki past i zdrowy uśmiech dziecka. We wrześniu kup dwa produkty CuraProx dla dzieci i odbierz prezent niespodziankę. Sprawdź na curaprox.pl.
3: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. I po reklamie.
6: To jest RMF Max.
7: Hity na maksa.
6: Szczecin 98,4 FM.
8: Dziewiąta, czas na poranny flash w RMF Max Szczecin. Monika Kołutowska, witajcie. Ministerstwa Cyfryzacji oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji pracują nad nowym systemem powiadamiania o sytuacjach kryzysowych, który ma zastąpić alerty RCB. Jak ma działać nowy system?
9: To ma być mechanizm, który pozwoli, żeby na nasz telefon automatycznie przychodziło powiadomienie, niekoniecznie przez SMS, tylko jako wiadomość, która wyświetla się jako niezależny komunikat, gdy jesteśmy w miejscu, którego dotyczy możliwe zagrożenie. Tak to tłumaczy w rozmowie ze mną rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
0: Jest to przejęcie telefonu komórkowego, gdzie telefon wibruje, wyświetla się alarm z informacją o zagrożeniu.
9: Prace nad tym nowym rozwiązaniem potrwają jeszcze co najmniej kilka miesięcy.
8: Wyjaśnił Michał Dobrołowicz.
6: Słuchacie RMF Max Szczecin.
8: No i zaczęło się. Rok szkolny 2026-2027 oficjalnie rozpoczęty. Do szczecińskich szkół i przedszkoli uczęszcza łącznie ponad 53 tysiące dzieci i młodzieży. Nowością w tym roku są klasy mundurowe w Technikum Morskim i Politechnicznym. Śledzimy ten temat na bieżąco. Mieszkańcy budynku przy ulicy Chorzej 9-11 mogą liczyć na tymczasowe lokale komunalne.
10: My jako zarząd budynków i lokali komunalnych oczywiście cały czas podtrzymujemy decyzję o zapewnieniu lokali zastępczych mieszkańcom, którzy będą tego potrzebować.
8: Miasto zaoferowało też pomoc przy zabezpieczeniu niszczejącej nieruchomości.
10: Mamy kontakt ze wszystkimi mieszkańcami ulicy Chorzej 9-11. Trwają rozmowy. Jedna rodzina już przyjęła ofertę lokalu zamiennego. Mamy informacje o kolejnych trzech, które są gotowe do rozmów. Takie rozmowy będziemy prowadzić. Również na potrzeby mieszkańców udostępniliśmy magazyn, w którym będą mogli przechowywać swoje rzeczy.
8: Mówiła Sylwia Cyza-Słomska ze Zbilku. Do tematu będziemy dziś wracać we flashach RMF Max. Dziś oficjalnie zaczyna działać najnowszy miejski żłobek. Chodzi o Miodową Polanę.
11: Robimy wszystko, żeby stworzyć dobre warunki dla rodziców, aby każdy rodzic, który chce wrócić na rynek pracy po urodzeniu dziecka, miał taką możliwość skorzystania właśnie z takiego miejsca jak to.
8: Rekrutacja do niego odbywa się online przez cały rok, mówił prezydent Szczecina Piotr Krzystek. I szybko jeszcze wracamy do roku szkolnego, bo ten niesie sporo zmian. Między innymi od dziś uczniowie szkół podstawowych nie będą mogli używać telefonów komórkowych w szkołach.
12: W przepisach jest mowa o tym, że jeśli szkoły przygotują miejsce, w którym telefony mogą być deponowane, to oczywiście telefony powinny być tam zdeponowane i wtedy powinny być określone warunki, na których są one deponowane.
8: Ustawowy zakaz dotyczy nie tylko lekcji, ale także przerw, mówił Andrzej Kobylec, zachodniopomorski, wicekurator oświaty. A za nami burzowa noc w regionie. Za chwilę aktualna pogoda.
6: Sprawdź!
7: Sprawdź!
6: Pogoda w RMF Max.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
8: rozpoczęcie roku szkolnego w Szczecinie, a to oznacza, że trzeba trochę też cieplej się ubrać, jakieś bluzy z długim rękawem, czy ładne sweterki też z długim rękawem, to nam się przyda, a nawet parasolki, bo dzisiaj możliwe przelotne opady deszczu, a o poranku mamy 16 na termometrach. Docelowo w ciągu dnia do 22 stopni, momentami pojawi się nieśmiało słońce, pojawią się chmury też i ciśnienie będzie dzisiaj niskie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
1: 9:04, czas na pierwszy dzwonek. I jednocześnie sprawdzamy listę obecności.
7: Cześć, tu Karolina Wagarowiczka, obecna.
14: Hej, tu Gabrysia, cicha myszka, obecna.
15: Tutaj Rafał, byłem skarbnikiem, ale byłem rzadko dostępny w szkole. Pozdrawiam.
16: Cześć, jestem Mateusz. W szkole byłem łobuzem. Obecny.
17: No i już wiecie, o co chodzi. To jest nasza zabawa na dzisiaj, na rozpoczęcie roku, czyli prosimy was o to, żebyście się dograli. Imię, przedstawcie się, jaką mieliście funkcję.
18: W szkole.
17: W szkole, dokładnie.
18: Na Messengerze albo Instagramie RMF Max.
19: I koniecznie dodajcie na końcu obecny albo obecna, ta, bo o cześć. To chodzi w liście o obecności. Także Karola Kowalska.
17: Obecna.
19: Mateusz Marek.
18: Obecny.
17: Filip Kliber.
19: Też obecny, ale jednocześnie dziękujemy. Wy zostańcie z hitami na maksa. Koniecznie nagrajcie głosówkę na listę obecności, ponieważ są za to nagrody. I słuchajcie RMF Max przez cały dzień.
17: Do jutra!

wakacjach też będziemy latać wysoko. Fly high i Tobi Romeo. Tak rozpoczynamy pierwsze wrześniowe byle do obiadów RMF Max. Tu najlepszy program do słuchania w pracy. Tu Piotrek Świderski. Siemaneczko. Do 12 jestem razem z wami. Zapraszam. Z tobą na chacie od Darii Zawiałów teraz, a za chwilę nowość od Tame Impali, Loser.

0: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
1: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
0: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
1: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowid. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
2: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Zaprasza Dacia Polmotor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.dacia.pl.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
2: Zdrowid.
8: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Cherry. Cherry Polmotor zaprasza. Szczecin, ulica Struga 73. cherry.polmotor.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Media Expert.

0: triki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: I po reklamie.
2: Z tej strony Krzychu.
3: Sylwia.
4: We are the Swedish House Mafia.
5: Hey, this is Taylor Swift.
6: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
0: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

Gips i Opał pomagają nam wejść na te odpowiednie wtorkowe obroty w pracy. Ich rozpędzony single Drive w RMF Max Szczecin. Dziś nawet bez zaglądania w kalendarz byłoby wiadomo, że mamy pierwszy dzień września. Od samego rana na ulicach naszego miasta masa elegancko ubranej młodzieży wraca do szkoły. No ale nie wiem, czy wiecie, że od dzisiaj wracają również tramwaje na Pomorzany. A w sumie to już wróciły. Wczoraj odbył się przejazd testowy, a od dzisiaj już tak oficjalnie ponownie mogą przejeżdżać Aleją Powstańców Wielkopolskich i Budziszyńską. Wszystko fajnie, tylko jak coś, to wcale nie oznacza końca remontu w tamtych okolicach. Także wszystkim za kółkiem radzę mieć oczy szeroko otwarte. A teraz jeszcze polecam nastawić uszu, bo mam dla was nowość od Sombera. My Body Isn't Ready. Naprawdę mega fajnie się wkręca, tylko dajcie trochę głośniej.

0: numer jest po prostu ekstra. Everlasting, Armin van Buuren i Sasha w RMF Max. No to, żeby podtrzymać ten klimat, uwaga, przez najbliższe 10 minut odpalam ekstra rundę bonusową razy 600 do naszej zabawy Casa de Palma o nawet 15 tysięcy złotych. Jeszcze do końca tego tygodnia możecie poczuć się jak na wakacjach i zrzucić kokosa z tym naprawdę sympatycznym hajsem albo z jakąś inną odjechaną nagrodą rzeczową. Wystarczy tylko jeden SMS za 3,69 z hasłem Max wysłany pod 7327, żeby wejść do gry z 600 razy większymi szansami na dzisiejszy finał. O właśnie, między innymi 15 koła. Hasło Max pod 7327 wysyłacie albo wbijacie na rmfmax.pl i ogarniacie zgłoszenie online. Tu i tu złapiecie ten ekstra bonus. RMF Max.
1: Reklama. Wiesz, co tak sumi? To Casa sumi i Palma, bo to jest kasa na palmie. Jak oni to wymyślili.
2: Sięgnij po kasę. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
5: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekowita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Nie zawsze trzeba wybierać między dobrą lokalizacją a dobrą ofertą. Deweloper Atal prezentuje Heikki City oraz Atal Floriana w Szczecinie. W obu inwestycjach możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów na wybrane mieszkania, a w Heikki City oszczędność może sięgnąć nawet 100 tysięcy złotych. To dobry moment, by przyjrzeć się ofercie bliżej i sprawdzić dostępne mieszkania. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
7: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
8: Patrz, Barbara, ale no? W Media Expert jest mega.
9: No.
8: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
11: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.
13: Grzegorz,
14: Asia, Martyna,
15: Lady Gaga.
14: Z tej strony modelki
13: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max. RMF
16: Max. Szczecin 98,4 FM.
17: Rozpoczęcie roku szkolnego w Szczecinie, a to oznacza, że trzeba trochę też cieplej się ubrać. Jakieś bluzy z długim rękawem, czy ładne sweterki też z długim rękawem, to nam się przyda, a nawet parasolki, bo dzisiaj możliwe przelotne opady deszczu, a o poranku mamy 16 na termometrach. Docelowo w ciągu dnia do 22 stopni. Momentami pojawi się nieśmiało słońce, pojawią się chmury też i ciśnienie będzie dzisiaj niskie.
16: RMF Max. RMF Max Szczecin.

Tak przyjemnie, jeszcze przed godziną 10 w RMF Max Szczecin kołysze na Steady Swim z jego Mr. Know It All przed momentem. A teraz zrobi się jeszcze przyjemniej, bo słuchajcie, okazało się, że Szczecin znalazł się na samym szczycie rankingu najlepszych miast do życia w Polsce według portalu Business Insider. Stolica Pomorza Zachodniego została doceniona m.in. za jakość powietrza, dostępność mieszkań i opieki medycznej, czy bliskość granicy z Niemcami. No i pięknie, czyli możemy się chwalić, że mieszkamy w najlepszym mieście do życia. Teraz tylko trzeba znaleźć najlepsze miejsce do zaparkowania gdzieś w centrum i wtedy to już naprawdę będzie raj na ziemi.

0: szczegółów w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
1: Cześć, sąsiedzi!
2: To ja, Celinka!
1: Pani Celinka?
2: Już 3 września wielkie otwarcie nowego Kauflandu w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32.
1: No, nie przegapcie tych atrakcji i super ofert!
2: Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
4: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
3: Polecam. Michel Moron.
4: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: Już w ten weekend w Szczecinie wyjątkowe wydarzenie. Giełda biżuterii i minerałów w Enea Arena. Odkryjcie niezwykłe minerały, piękną biżuterię i unikatowe skarby z całego świata. Zobacz, wybierz i znajdź coś naprawdę niepowtarzalnego. Zapraszamy całe rodziny do Enea Arena przy ulicy Władysława Szafera w Szczecinie. Giełda biżuterii i minerałów. Nie może was zabraknąć.
6: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód, ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, najlepiej sprzedający się samochód w Europie. Dacia Sandero Stepway jest silnikiem EcoG120 z fabryczną instalacją LPG. Dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Zaprasza Dacia Polmotor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.dacia.pl.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899 aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.
2: Wojtek.
3: My name is Alex Warren.
4: Hello, this is September.
5: Cześć, tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max.
7: Szczecin 98,4 FM.
8: Dziesiąta, czas na przedpołudniowy flash w RMF Max. Szczecin, Monika Kołtowska. Od dzisiaj wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące jadłospisów w stołówkach, w przedszkolach i podstawówkach. Ma być m.in. więcej warzyw i owoców, mniej cukru, a do tego przynajmniej raz w tygodniu obiad z warzyw strączkowych.
9: Na pewno zmiany są i to takie trochę budzące obawy naszej pani intendentki i pani, która układa jadłospisy. Między innymi tutaj jest to jedno danie bezmięsne, to zawsze ono takie było u nas. Dochodzą te strączki, do których będziemy musieli przekonać naszych uczniów. Myślę, że takie przepisy wyszukamy, że wszystkim będzie smakowało, palce lizać będzie.
8: Mówiła Iwona Łapińska, dyrektorka szkoły podstawowej nr 34 w Olsztynie.
7: Słuchacie RMF Max Szczecin.
8: Większy niż zwykle ruch na szczecińskich ulicach, to widać gołym okiem. Wolniej jedziecie w centrum, uwaga też na korki na Gdańskiej, Struga, Ku Słońcu i Europejskiej. Dzwon zwycięstwa zabrzmiał ponownie w szpitalu przy Unii Lubelskiej.
10: Pojechaliśmy do Darłowa na lotnisko na helikopter. W helikopterze było super, technologia z kosmosu. Przelecieliśmy na to miejsce, gdzie mieszkam i było super.
11: Przelecieliście tutaj do Szczecina na ten najważniejszy punkt, żeby zadzwonić w dzwon.
10: Tak.
11: Długo na ten moment czekałeś?
10: 5 lat.
12: Mamy to za sobą, mam nadzieję, że już nigdy do nas nie wróci.
13: Leczenie zakończone, ruszam w dalszą drogę.
8: Chłopiec uderzył w dzwon zwycięstwa, kończąc etap leczenia onkologicznego. We flaszu bieżące info z dróg. Remont wiaduktu kolejowego nad ulicą Warcisława w Szczecinie potrwa kilka dni dłużej niż planowano. Do 4 września nadal obowiązuje czasowa organizacja ruchu i ruch wahadłowy. Opóźnienie wynika z konieczności dodatkowych prac i uzgodnień z miejskim konserwatorem zabytków. Od 5 września kierowcy będą mogli już korzystać z obu nitek jezdni. Wzmożony ruch związany z początkiem roku szkolnego może powodować utrudnienia w tym rejonie miasta. I jeszcze szybko o fajnej inwestycji. Nowe atrakcje w Lesie Arkońskim w Szczecinie. Na 8 polanach pojawią się wiaty, ławki, paleniska, nowe boisko do siatkówki plażowej. Prace obejmą także ścieżkę w Dolinie Siedmiu Młynów. Inwestycja realizowana jest w ramach szczecińskiego budżetu obywatelskiego. I na koniec wracamy jeszcze do zmian w nowym roku szkolnym. Na początku flesza mówiliśmy, co zmieni się w żywieniu dzieci. A co z napojami?
14: Jeśli chodzi o napoje, to preferowane jest podawanie wody. To jest jakby napój pierwszego wyboru. A napoje inne, przygotowywane na miejscu, różnego rodzaju, na przykład kompoty, herbaty, maksymalnie mogą zawierać do 5 gramów cukrów dodanych w 250 ml gotowego napoju.
8: Mówiła Agnieszka Naglacka z zachodniopomorskiego sanepidu.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
8: Sprawdzamy pogodę dla Szczecina. Na termometrach dzisiaj do 22 stopni to będzie temperatura maksymalna. Jest dzisiaj szansa na słońce, więc nawet z początkiem września w naszym mieście przydadzą się okulary przeciwsłoneczne. Częściowo słonecznie, z przelotnymi opadami deszczu, więc pamiętajcie o parasolkach. Środa to 22 stopnie w Szczecinie, w czwartek już tylko 20. Tutaj pojawią się ponownie burze z piorunami. Piątek, sobota i niedziela do 21 stopni i pogoda totalnie w kratkę.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
15: 10 za nami, tu RMF Max, tu cały czas byle do obiadu najlepszy program do słuchania w pracy. Piotr Świderski, witajcie ponownie, lecimy dalej z tym wtorkiem. Dużo dobrej muzy mam dla was również w tej godzinie, także róbcie głośniej i zapraszam. RMF Max. Kygo i Max Magnau, Take Me Back, to na początek.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

wakacje 2026 będą nam się kojarzyły właśnie między innymi z tym numerem. Michiko, DJ Gorza, Jason Derulo i Melody w RMF Max. Ale to nie jedyny muzyczny viral, który w tym roku, w te wakacje, w to lato, za sprawą TikToka właśnie wbił się na radiowe playlisty. Katy Perry ze swoim 16-letnim singlem The One That Got Away powróciła dzięki niemu i uwaga, w rankingu TikTok Songs of This Summer 2026, który dziś jako pierwsi ujawniamy wam na naszej antenie, otrzymała tytuł Nostalgia Revival. Posłuchajcie.

0: trzeba patrzeć na tę palmę. Tam jest 15 tysięcy kokosów.
1: Co? Ile?
0: Złotych! 15 tysięcy złotych!
2: Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Ciągły pośpiech, telefony, spotkania, korki. Każdy dzień wygląda tak samo. Odetchnij pełną piersią w Górach Izerskich. W hotelu Malinowy Dwór. Zapraszamy w niesamowitą, zieloną scenerię gór, pełną szlaków pieszych, rowerowych i oszałamiających widoków. Miejsce, które oderwie Cię od miejskiej codzienności. Sprawdź na malinowydwór.pl. Zregeneruj się w sercu Gór Izerskich. Malinowy Dwór.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
7: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w Twoim mieście już 6 września. No to 6!
8: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
9: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
10: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na Ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
11: Powrót do codziennych rytuałów może być przyjemny. Delikatne szczoteczki, przyjemne smaki past i zdrowy uśmiech dziecka. We wrześniu kup dwa produkty CuraProx dla dzieci i odbierz prezent niespodziankę. Sprawdź na curaprox.pl.
12: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Eura GD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Eura GD i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.
14: Ania, Krysia.

To nagranie to naprawdę bardzo mocny kandydat na hit tegorocznego lata. Ty masz od Gipsa, Kokona i Jonatana. Za nami w RMF Max Szczecin. Wszystko co dobre szybko się kończy. Niestety, nie tylko wakacje, ale również niższe ceny na stacjach paliw. Z pierwszym dniem września wygasł pakiet CPN 2.0 i jeśli wczoraj zapomnieliście zatankować swojej fury do pełna, albo po prostu nie dopchaliście się do dystrybutora, to od dzisiaj ceny poszły w górę, o nawet złotówkę na litrze. Litr 95 w zależności od stacji kosztuje teraz ponad 7 zł, litr diesla ponad 8. Czyli klasyka początku września. Dzieci wracają do szkoły, dorośli do pracy, a ceny paliw do formy.

0: To H, raper z UK, dba o wasz dobry vibe na wtorkowej zmianie. Ring my bell w RMF Max. No a ja chciałbym bardzo zadbać o wasze finanse, bo początek roku szkolnego to wiadomo, sporo wydatków dla rodziców i takie ekstra 15 tysięcy na pewno by się przydało na koncie, co nie? A taką właśnie kasę możecie zgarnąć u nas po południu w finale zabawy Casa de Palma. Tylko najpierw, żeby się do niego dostać, musicie się do niego zgłosić. Możecie to zrobić przez stronę rmfmax.pl albo jeszcze szybciej wysyłając SMS-a za 3,69 pod numer 7327 o treści MAX. rmfmax.pl albo hasło MAX pod 7327.
1: MAX. Reklama.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: KiK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
7: 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu orzechy prażone, solone, duża paka Sereno, nerkowce i pistacje. Jedynie 15,99 za 300 gramów. Super cena! Netto. Patent na tanie zakupy.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materialny stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
4: AI,
3: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
7: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie suche makarony. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Crema Dolce i Forte 39,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
11: I po reklamie.
12: Jestem Radek, a to moja ekipa.
13: Hey, this is Calvin Harris.
14: Cześć, tu Daria Zawiałow.
15: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
16: Szczecin 98,4 FM.
17: Sprawdzamy pogodę dla Szczecina. Na termometrach dzisiaj do 22 stopni to będzie temperatura maksymalna. Jest dzisiaj szansa na słońce, więc nawet z początkiem września w naszym mieście przydadzą się okulary przeciwsłoneczne. Częściowo słonecznie z przelotnymi opadami deszczu, więc pamiętajcie o parasolkach. Środa to 22 stopnie w Szczecinie, w czwartek już tylko 20. Tutaj pojawią się ponownie burze z piorunami. Piątek, sobota i niedziela do 21 stopni i pogoda totalnie w kratkę.
18: RMF Max.
19: RMF Max Szczecin.

warto przypominać ten numer i to podwójnie, zarówno na Straż Pożarną, jak i ten od męskiego grania. Supermoce na chwilę przed godziną 11 w RMF Max Szczecin. A tym, którzy chcieliby się włączyć w 13 odsłonę ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania, przypominam, że już w najbliższą sobotę w Książnicy Pomorskiej będą czytane Dziady Mickiewicza. Oczywiście wybrane fragmenty, bo wszystkich części dziadów w 2 godziny raczej nikt by nie ogarnął. No, chyba że streszczonko. Start wydarzenia punktualnie o godzinie 11 w sali imienia Zbigniewa Herberta. Wstęp jest wolny, więc jeśli tylko macie ochotę na trochę klasyki bez kartkówki na koniec, to wpadajcie śmiało. RMF Max.

0: tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Śnieżnobiały uśmiech stadr wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
2: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Szkołę ogarniamy.

0: artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 60 produktów, maksymalnie 30 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: I po reklamie.
2: Karolina.
3: Marek.
4: Zuśka.
5: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
6: Hey, it's Dua Lipa.
7: Hey, this is Kygo.
8: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
9: RMF Max.
10: Szczecin 98,4 FM.
11: 11. Czas na przedpołudniowy flash w RMF Max. Szczecin, Monika Kołutowska, witajcie. Wraz z początkiem roku szkolnego ruszyły dwie policyjne akcje. Chodzi o bezpieczną drogę do szkoły oraz zwalniaj przy szkołach. W pobliżu placówek oświatowych pojawi się więcej patroli. Funkcjonariusze mają przypominać kierującym o konieczności zachowania ostrożności, zmniejszenia prędkości przed przejściem dla pieszych oraz o obowiązku prawidłowego przewożenia dzieci. Będą też organizować spotkania z uczniami i nauczycielami, na których będą mówić m.in. o tym, jak bezpiecznie poruszać się po drogach oraz o tym, jak ważne jest noszenie odblasków. Obie akcje potrwają do końca miesiąca.
10: Słuchacie RMF Max Szczecin.
11: W Szczecinie otwarta dla ruchu została Aleja Powstańców Wielkopolskich wraz z odcinkiem tramwajowym od pętli Pomorzany do dworca Niebuszewo. Tramwaje kursują tam od dzisiaj po pozytywnym przejeździe technicznym wykonanym wczoraj. Przywrócono linię 11 i 12, natomiast linia 4 pozostaje zawieszona. Ulica Frysztacka pozostaje czasowo nieprzejezdna z powodu trwających prac. Szczegółowe rozkłady i lokalizacje przystanków dostępne są na stronie ZDITM Szczecin. Formalna konsolidacja Szpitala Zdroje i Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie właśnie się dokonała.
12: Najważniejsza informacja to w przypadku otrzymania SMS-a o odwołaniu wizyty. Proszę tą informację zlekceważyć, to wynika z prowadzonej konfiguracji systemów informatycznych. Proszę się zgłosić na pierwotnie wyznaczony termin wizyty. Szpital po połączeniu pracuje jak dotychczas według uzgodnionego harmonogramu przyjęć.
11: Od dziś obie jednostki funkcjonują już pod nazwą Szpitale Zachodniopomorskie.
12: Wszystkie wizyty, które zostały zaplanowane na podstawie skierowania elektronicznego, są powiązane z systemem e-zdrowia i w takim przypadku te SMS-y pacjenci otrzymają o odwołaniu wizyty i proszę je zlekceważyć.
11: Zmiana ta ma głównie charakter formalny, mówił dyrektor Szpitali Zachodniopomorskich Adrian Sikorski. A dziś 1 września to oznacza powrót uczniów do szkół. Na razie tylko na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, ale od jutra na lekcje ruszą już na dobre.
13: Bardzo za dobrze.
14: Dlaczego?
13: Cieszymy się. Bo tak, no, będziemy mieli jeszcze więcej kolegów.
15: Nas będzie 25.
14: No dobra, ale wakacje wam się nie podobały?
13: Podobały. Podobały, ale no, też chcemy do szkoły iść.
14: Chcesz się trochę pouczyć?
13: Tak.
14: Brzmicie, jakbyście naprawdę odpoczęli w te wakacje.
13: No, tak, no.
14: I teraz macie energię na 10 miesięcy chodzenia do szkoły.
13: W sumie nawet.
15: Na 8 lat.
14: W zasadzie, to masz rację. No to czego wam życzyć? Dobrych ocen? Mało u nauki?
15: Wszystkiego.
13: Wszystkiego.
11: I takiego nastawienia 1 września wam życzymy, a z dzieciakami rozmawiał Dawid Siwek. Już za moment. Aktualna prognoza pogody dla Szczecina. Zostańcie z RMF Max.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
11: Sprawdzamy pogodę dla Szczecina, no i przy 1 września trochę tak pogodowo w kratkę. Na termometrach maksymalnie do 22 stopni, częściowo słonecznie, z przelotnymi opadami, więc przydadzą się parasole i jakieś kurtki z długim rękawem. Środa to 22 stopnie na termometrach, przejściowe zachmurzenie, burze jeszcze przed nami, to na przykład w czwartek, w piątek, w sobotę i w niedzielę od 21 stopni do 22 i to będzie deszczowy weekend.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
16: Po 11 w RMF Max również ich nie zabraknie. Kolejna świeża porcja hitów już przygotowana. Moonlight i Fordo Alabama Ten. To na start. Będzie też California Love od White'a i jego ekipy. Piotrek Świderski po tej stronie. Program Byle do obiadu. Zapraszam jeszcze przez godzinę. Siemanko ponownie.

nas wakacje jeszcze trwają. Łajcior, Vivi Simon i Palar, taka ekipa z singlem California Love w RMF Max Szczecin. A dawno po wakacjach również są piłkarze Pogoni, którzy wczoraj co prawda odpoczywali po sobotnim zremisowanym bezbramkową meczu z Zagłębiem Lubin, ale dzisiaj już wracają do ostrych treningów. Już w ten czwartek Portowcy zmierzą się na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław w ramach pierwszej rundy Pucharu Polski, a w poniedziałek, 7 września, u siebie w spotkaniu ligowym podejmą Wisłę Płock. No to miejmy nadzieję, że w obu tych meczach zagrają tak samo dobrze, jak teraz zagra do pracy wam Ed Sheeran. Jego Shivers już teraz w RMF Max Szczecin.

wakacje może i się skończyły, ale lato trwa nadal i jeszcze chwilę potrwa. Afrohausowe Fire Fire od Shimzy. Tak będziemy podtrzymywać ten letni klimacik na antenie RMF Max. Ale gdyby ktoś chciał sobie jeszcze przedłużyć wakacje, to hajs na taki fajny zagraniczny wypad zgarnąć można tego popołudnia na naszej antenie. Nawet 15 tysięcy złotych czeka finał zabawy Casa de Palma. A co więcej, teraz przez 10 minut szanse na ten finał będą 490 razy większe. Wystarczy tylko ogarnąć jedno zgłoszenie na rmfmax.pl albo jednego SMS-a za 3,69 z hasłem Max pod 7327. Tu i tu złapiecie bonus, także korzystajcie. rmfmax.pl albo hasło Max pod 7327.

0: Dawidem Gettą i Alokiem płyniemy w stronę wtorkowego popołudnia. To ich Run River w RMF Max Szczecin. Nie wiem, czy już słyszeliście, ale w ogrodzie jordanowskim przy Noakowskiego zakończyła się modernizacja placu zabaw. Pojawiło się tam sporo nowych atrakcji dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta, a jedną z nich jest Gigant. Więcej o nim wie nasz reporter.
1: A nazwa to nieprzypadkowa, bo jest to nowa instalacja będąca prawdziwym torem przeszkód. Na konstrukcję o wymiarach 13 na 27 metrów składa się m.in. 6 wieżyczek, 4 zjeżdżalnie, drewniane drabinki, tunel do czołgania, drążki do podciągania. Można też się wspinać i na ściance, i na stoku. Tuż obok stanęła też wielka kula z linami, gdzie dzieciaki mogą sprawdzać swoją sprawność i odwagę. Remont placu zabaw przy ulicy Noakowskiego kosztował niecałe 700 tysięcy złotych, a był zrealizowany jako zwycięski projekt szczecińskiego budżetu obywatelskiego.
0: Także jeśli na niego głosowaliście, to koniecznie zajrzyjcie ze swoimi pociechami.

0: Media Expert jest mega.
1: No.
0: Tamta to jest mega.
1: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Cześć sąsiedzi, to ja Celinka. Pani Celinka? Już 3 września wielkie otwarcie nowego Kauflandu w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32. No, nie przegapcie tych atrakcji i super ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
5: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
6: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
7: Carrefour, co mnie najlepszy jest.
8: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad

0: Kupuj swój okaz w doskonałej ofercie podczas dni nieposkromionych hybryd Nissana. Między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
1: Nissan Polmotor zaprasza. Szczecin, ulica Ustowo 52. Nissan.polmotor.pl.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.

0: i po reklamie.
1: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
2: Ja też dołączam. Jestem Agata.
3: What up, it's the weekend.
4: What's up, it's Sean Paul.
5: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max.
5: Szczecin 98,4 FM.
7: Sprawdzamy pogodę dla Szczecina, no i przy 1 września trochę tak pogodowo w kratkę. Na termometrach maksymalnie do 22 stopni, częściowo słonecznie, z przelotnymi opadami, więc przydadzą się parasole i jakieś kurtki z długim rękawem. Środa to 22 stopnie na termometrach, przejściowe zachmurzenie, burze jeszcze przed nami, to na przykład w czwartek, w piątek, w sobotę i w niedzielę od 21 stopni do 22 i to będzie deszczowy weekend.

0: muzyczna perełka, która mimo, że ma już kilkanaście lat, brzmi bardzo świeżo. Sean Paul i Alexis Jordan, Got to Love You w RMF Max. W takim bujającym vibe zbliżamy się do 1 wrześniowego popołudnia. Punkt 12 u nas flash i pogoda, a później przywitają was Irek i Asia w programie I Wszystko Gra. Ja już serdecznie wam dziękuję i zapraszam na jutro. Słyszymy się również po 9 w Byle do Obiadu, w najlepszym programie do słuchania w pracy. Piotrek Świderski, trzymajcie się, dobrej reszty dnia. Cześć!
1: To jest nowość RMF Max.
0: No i jeszcze tak na finał naszego dzisiejszego spotkania mam dla was nówkę, sztukę od ekipy Fastboy Music Sounds w RMF Max.

0: ciągły pośpiech, telefony, spotkania, korki. Każdy dzień wygląda tak samo. Odetchnij pełną piersią w Górach Izerskich, w hotelu Malinowy Dwór. Zapraszamy w niesamowitą, zieloną scenerię gór, pełną szlaków pieszych, rowerowych i oszałamiających widoków. Miejsce, które oderwie Cię od miejskiej codzienności. Sprawdź na malinowydwór.pl. Zregeneruj się w sercu Gór Izerskich. Malinowy Dwór.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Nie zawsze trzeba wybierać między dobrą lokalizacją a dobrą ofertą. Deweloper Atal prezentuje Heyki City oraz Atal Floriana w Szczecinie. W obu inwestycjach możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów na wybrane mieszkania, a w Heyki City oszczędność może sięgnąć nawet 100 tysięcy złotych. To dobry moment, by przyjrzeć się ofercie bliżej i sprawdzić dostępne mieszkania. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
3: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: Nowy gang zaradniaków czeka na Ciebie w Biedronce.
6: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
7: Pędzelku, puszku, jakoś temu zaradzimy.
6: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
8: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: I po reklamie.
3: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
4: Cześć, jestem Angelika.
5: What's up everybody, ja mamy Van Buren.
6: Cześć kochani, z tej strony Klao.
7: Karincińska. Razem jesteśmy RMF Max. RMF
8: Max. Szczecin 98,4 FM.
9: Minęło południe, Monika Kołutowska. Słuchajcie Flesza w RMF Max Szczecin. To lekki, cywilny śmigłowiec zerwał wczoraj linię energetyczną w okolicach zakładów chemicznych Siarkopol w Tarnobrzegu. Trwają poszukiwania pilota.
10: Funkcjonariusze mają dokumentację fotograficzną z miejsca zdarzenia, a także zdjęcia wykonane przez świadków, którzy sfotografowali śmigłowiec tuż po tym, gdy zerwał przewód energetyczny. Wiadomo, że chwilę po incydencie maszyna wylądowała na pobliskiej działce, a potem odleciała. Policja nawiązała też kontakt ze służbami kontroli lotów oraz Państwową Komisją Badania Wypadków Lotniczych. Wszczęto postępowanie w kierunku spowodowania niebezpieczeństwa w ruchu powietrznym, a także niepowiadomienia o zaistniałym incydencie.
9: Tyle od Krzysztofa z Zasady.
8: Słuchacie RMF Max Szczecin.
9: Po długiej terapii i rehabilitacji badania potwierdziły, że nastolatek jest już zdrowy. W szczecińskiej klinice zabrzmiał dzwon zwycięstwa.
11: To było ciężkie, ponad 5 lat. To jest symboliczny dzień, bo ten strach zostanie z nami chyba już do końca życia. Walczymy też z różnymi niepełnosprawnościami Maćka. Jest troszeczkę tego, ale najważniejsze, że główna choroba jest, że tak powiem, opanowana. Takie momenty jak teraz naprawdę podnoszą na duchu, mam nadzieję, nie tylko dzieci, ale też rodziców, żeby nie tracili nadziei.
9: Dodała mama Macieja. Wracamy do tego tematu. Mieszkańcy ulicy Chorzej mają spory problem. Musieli opuścić budynek. Mogą liczyć na tymczasowe lokale komunalne.
12: No jakie warunki, czy na jakie lokale mogą te osoby liczyć?
13: Są to lokale komunalne i zasady ich wynajmu również będą tak jak dla lokatorów lokali komunalnych. Oczywiście na ten moment nie znamy takiej daty, w której ta pomoc będzie potrzebna. Na ten moment będą to umowy podpisywane na okres roku.
12: Rozumiem, że kontaktować się w ten sposób będziecie ze wszystkimi lokatorami.
13: Dokładnie tak. Będziemy sprawdzać możliwości, szacować potrzeby i proponować rozwiązania.
9: Samorząd nie bierze na siebie odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia, czyli pękające ściany zagrażające bezpieczeństwu mieszkańców. Tę sprawę ma rozstrzygnąć sąd, a o tym mówiła Sylwia Cyza-Słomska ze Zbilku. W Parku Jordanowskim w Szczecinie zobaczycie giganta.
14: A nazwa to nieprzypadkowa, bo jest to nowa instalacja będąca prawdziwym torem przeszkód. Na konstrukcję o wymiarach 13 na 27 metrów składa się m.in. 6 wieżyczek, 4 zjeżdżalnie, drewniane drabinki, tunel do czołgania, drążki do podciągania. Można też się wspinać i na ściance, i na stoku. Tuż obok stanęła też wielka kula z linami, gdzie dzieciaki mogą sprawdzać swoją sprawność i odwagę. Remont placu zabaw przy ulicy Noakowskiego kosztował niecałe 700 tysięcy złotych, a był zrealizowany jako zwycięski projekt szczecińskiego budżetu obywatelskiego.
9: A informował nasz reporter Dawid Siwek. Zostańcie jeszcze z RMF Max już za moment. Aktualna i sprawdzona prognoza pogody dla Szczecina.
15: Będzie ładnie?
8: Za chwilę pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
9: Sprawdzamy pogodę dla Szczecina. Dzisiaj na termometrach do 22 stopni to temperatura maksymalna. O poranku mieliśmy 16, robi się coraz chłodniej, no ale dzisiaj przywitał nas wrzesień, chociaż trzeba przyznać, że ta pogoda jest całkiem przyjemna i umiarkowana. I tydzień właśnie w Szczecinie będzie taki umiarkowany. Naprzemiennie trochę słońca, trochę chmur i przelotne opady deszczu, a jutro do 22 stopni.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
16: Hity na maksa. 1 września miałem swój pierwszy raz.
1: Zawiozłem dzisiaj, dasz wiarę? Zawiozłem dzisiaj po raz pierwszy w życiu moje dzieci do szkoły na rozpoczęcie roku szkolnego.
4: Co więcej, ja też miałam historyczną chwilę dzisiaj. Pierwszy raz zawiozłam moje dzieci na rozpoczęcie roku szkolnego też do jednej szkoły.
1: Moje są w różnym wieku, będą chodzić do jednej klasy, bo ojciec się pomylił przy wyładunku.
4: Spoko, do wywiadówki zdążysz to ogarnąć. Wywiadówka w połowie września.
1: Asia Małzirek, Jakubek. Dzień dobry. Witajcie.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Ostatni dzień lata. Na szczęście tylko w piosence, nie w kalendarzu, bo najfajniejsze letnie muzyczne wydarzenia dzieją się dzisiaj na antenie RMF Max. Podsumowujemy cały wakacyjny muzyczny sezon razem z TikTokiem.
1: I dzisiaj przez cały dzień będziemy wam grać hity, które TikTokiem w tym sezonie zawładnęły, a królowa w kategorii Pop Girl Summer może być tylko jedna.
0: Zara Larsson z tym numerem Midnight Sun. Kto chce mieć wakacje, robi głośniej.

0: Dzisiaj mamy wtorek i tak, do końca tygodnia macie szansę wygrać 15 tysięcy złotych w RMF Max.
1: Słuchajcie, oprócz 15 tysięcy mamy dla was drogę na skróty do 15 tysięcy złotych. I to jest najfajniejsze, bo teraz jest runda super okazji. Najbardziej się opłaca wysłać teraz SMS o treści Max na 7327, bo każde zgłoszenie mnożymy razy, uwaga, 650.
0: Teraz trzeba wysłać hasło MAX pod 7327. Kto chce wygrać 15 tysięcy? Tak właśnie robi.
1: MAX 7327.
2: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę,
3: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak papryka czerwona kilogram 4,99, a od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda. Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
9: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.

0: Ten tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: I po reklamie.
8: To jest RMF Max.
9: Hity na maksa.
8: Szczecin 98,4 FM.

0: Liwka, także w ekipie RMF Max.
1: A dzisiaj w pierwszy dzień szkoły razem sprawdzamy obecność i tworzymy z wami najlepszą klasę, klasę na maksa.
0: Maciek jest zdziwiony swoją obecnością.
2: Cześć, nazywam się Maciek, ten, którego zawsze nie ma, a dzisiaj... O dziwo, jestem obecny.
0: Brawo, brawo Maciek, brawo.
1: Możesz usiąść.
0: Ale 2 września też byś przyszedł do szkoły, żeby nie było.
3: W klasie wołali na mnie dyrektor. Nie miałem gabinetu, nie miałem pensji, ale jak był problem, wszyscy dziwnym trafem patrzyli się właśnie na mnie, bo byłem przewodniczącym.
0: I to jest Kamil. Kamil przewodniczący, który oprócz tego, że dla was wszystko załatwi, to i sobie 200 załatwi.
1: 200 do twojej, Kamil, wyprawki szkolnej dorzuca RMF Max. Kup sobie porządny ołówek.

wszystkich tych, którzy chcieliby, tak jak Kamil, 200 wygrać 1 września na początku szkoły. Tu w RMF Max zapraszamy głosówki z potwierdzeniem waszej obecności i waszą ksywą ze szkolnych lat. Nagrywajcie właśnie teraz.

0: Dzisiaj w pogodzie tylko dobre wydarzenia, tak żeby radośnie wracało się ze szkoły. O tym, co w prognozach, już za chwilę.
1: Reklama. Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
6: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: O nie! Gdzie moja kasa?
7: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na Twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do Twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
9: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w Twoim mieście już 6 września. No to 6!
10: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
11: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
10: Polecam Michel Moron.
11: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
12: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
14: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
15: Pan Rębiszewski?
16: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
15: No to życzę szczęścia.
16: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
17: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.
18: Tu Ola i Jarek.
19: Hejka, tu Maciek.
20: Cześć, tu Oskar Sims.
21: Hello, this is September.
22: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
23: RMF Max.
24: Szczecin 98,4 FM.
25: Powieje czy poleje?
24: Zaraz pogoda w RMF Max.
26: Sprawdzamy pogodę dla Szczecina. Dzisiaj na termometrach do 22 stopni. To temperatura maksymalna. O poranku mieliśmy 16. Robi się coraz chłodniej, no ale dzisiaj przywitał nas wrzesień, chociaż trzeba przyznać, że ta pogoda jest całkiem przyjemna i umiarkowana. I tydzień właśnie w Szczecinie będzie taki umiarkowany. Naprzemiennie trochę słońca, trochę chmur i przelotne opady deszczu. A jutro do 22 stopni.
24: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.

0: Charles śpiewa o tym, że mu serce nierówno bije i nam też nierówno bije, jak takie dobre hity gramy w Maxie.
1: Ja widziałem wczoraj przy stacji benzynowej, jakby wszystkim zgasło. I nagle każdy chciał zatankować paliwko po złotówkę taniej. Co tam na stacjach benzynowych, co na świecie, co w kraju, o tym już za chwilę. Bądźcie blisko RMF Max.
2: RMF Max. Reklama.
3: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
9: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Ciągły pośpiech, telefony, spotkania, korki. Każdy dzień wygląda tak samo. Odetchnij pełną piersią w Górach Izerskich, w hotelu Malinowy Dwór. Zapraszamy w niesamowitą, zieloną scenerię gór, pełną szlaków pieszych, rowerowych i oszałamiających widoków. Miejsce, które oderwie Cię od miejskiej codzienności. Sprawdź na malinowydwór.pl. Zregeneruj się w sercu Gór Izerskich. Malinowy Dwór.
12: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w Twoim mieście już 6 września. No to 6!

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Kozori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.
2: Jestem Radek, a to moja ekipa.
3: Ja też dołączam, jestem Aneta.
4: Cześć, z tej strony Gibbs.
5: Hey, this is Imagine Dragons.
6: Z wami Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
7: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
8: Minęła 13, to jest popołudniowy flash w RMF Max. Szczecin, Monika Kołutowska. Trwa pilotaż testów zwanych wojskowym kwestionariuszem kompetencji, które sprawdzą wiedzę polskich żołnierzy i wyłapią, w czym są najlepsi. Jak przebiega taki test?
9: Najpierw krótka ankieta dla tych, którzy chcą wstąpić do wojska na swój temat. Jakie mamy wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, czym się interesujemy, a także ile i w jakim stopniu znamy języków obcych. Chętny sam powinien też ocenić swoje mocne i słabe strony.
10: Chcemy wiedzieć, kto do nas przyszedł, kto do nas może przyjść i jak go dalej pokierować w naszym systemie wojskowym.
9: Wyjaśnia pułkownik Tomasz Żak, kierujący projektem wojskowego kwestionariusza kompetencji.
8: Jak dodaje Michał Radkowski, jeśli testy wypadną pomyślnie, będą stałym elementem rekrutacji do wojska.
7: To jest RMF Max Szczecin.
8: Tramwaje wracają na trasę od pętli Pomorzany do dworca Niebuszewo w Szczecinie. Od dziś otwarta jest Aleja Powstańców Wielkopolskich, a pasażerowie mogą korzystać z linii 11 i 12. Linia 4 pozostaje zawieszona. Prace naprawcze przy dworcu Niebuszewo zostały zakończone. Tramwaje kursują już zgodnie z rozkładem. Formalna konsolidacja Szpitala Zdroje i Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie właśnie się dokonała. Od dziś obie jednostki funkcjonują już pod nazwą Szpitale Zachodniopomorskie. Zmiana ta ma głównie charakter formalny.
11: Nie planujemy żadnych zmian, przeniesienia adresów. Proszę zgłaszać się do dotychczas funkcjonujących komórek medycznych. Tutaj w żadnym zakresie nie zmieniamy lekarzy prowadzących, nie zmieniamy miejsca realizacji świadczeń.
12: Docelowo co pacjenci zyskają na tej konsolidacji?
11: Wzmocnienie diagnostyki jest tym pierwszym etapem, w którym pacjenci odczują korzyść, natomiast kolejne etapy to wzmocnienie koordynacji i wzmocnienie leczenia zabiegowego.
8: Wyjaśnia dyrektor Szpitali Zachodniopomorskich Adrian Sikorski. 80 tysięcy złotych dla młodych naukowców przeznaczy prezydent Szczecina. To w ramach akademickich nagród, które przyznawane są za stworzenie wartościowych prac naukowych.
12: Zgłaszać do konkursu można prace inżynierskie, licencjackie i magisterskie oraz rozprawy doktorskie, co najmniej z oceną dobrą, które zostały obronione na szczecińskich uczelniach w tym lub poprzednim roku akademickim.
8: Ustalił Dawid Siwek. A w Ogrodzie Różanym w Szczecinie rozpoczęła się wielka wymiana krzewów róż, której podlega prawie 3000 roślin. To już kolejny sezon, gdy z powodu wieku i chorób wymienia się rośliny w największym miejskim ogrodzie. Koszt operacji to ponad 300 tysięcy złotych. Nowe sadzonki pochodzą z certyfikowanych szkółek i mają być odporne na choroby oraz niekorzystne warunki. Modernizacji doczeka się także system nawadniania, na co miasto przeznaczyło 325 tysięcy złotych.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów BSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Pogodowo wrzesień przywitał nas całkiem naprawdę fajnie, przyjemnie, do 22 stopni. Momentami pojawia się takie już trochę jesienne słońce, no ale momentami też przydadzą się parasolki, więc pamiętajcie o tym, żeby je zabierać, gdzieś tam wkładać sobie do plecaków, do toreb. Taka pogoda w kratkę będzie w tym tygodniu cały czas. Jutro 22 stopnie, pojutrze 21. W czwartek mają pojawić się nawet burze z piorunami i takie dosyć obfite opady deszczu.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów BSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
3: RMF Max, hity na maksa. Hity na
4: maksa. Dziś RMF Max łączy tych, dla których szkoła jest wielkim zmartwieniem, bo tam chodzą. I jeszcze większym zmartwieniem, bo muszą tam kogoś zaprowadzić.
2: Poczuj dobry beat.
5: I dla jednych, i dla drugich hity na maksa w RMF Max po 13 i wszystko gra. Asia Irek, dzień dobry.

0: Ważne pytanie do całego świata. Czy już ktoś was poprosił obliczka na jedzonko? Tata? Albo też mama?
1: Ty rozumiem, że ty już pierwszego wysłałeś.
0: Tak, pierwszy wysłany i z tej okazji 15 tysięcy złotych mam dla słuchaczy, a na kebaba dla najbliższych.
1: 15 tysięcy złotych do wygrania tu w RMF Max, a teraz będzie 590 razy łatwiej dorwać się do tej kasy.
0: Ale super, 590 to jest nasz szczęśliwy mnożnik. Tylko najsprytniejsi wykorzystują te super okazje. Wyślij teraz Max na 7327 i zagraj, bo jest łatwiej. O 15 tysięcy złotych.
2: Reklama. Trzeba patrzeć na tę palmę. Tam jest 15 tysięcy kokosów.
3: Co? Ile?
2: Złotych. 15 tysięcy złotych.
4: Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Ciągły pośpiech, telefony, spotkania, korki. Każdy dzień wygląda tak samo. Odetchnij pełną piersią w Górach Izerskich. W hotelu Malinowy Dwór. Zapraszamy w niesamowitą, zieloną scenerię gór, pełną szlaków pieszych, rowerowych i oszałamiających widoków. Miejsce, które oderwie cię od miejskiej codzienności. Sprawdź na malinowydwór.pl. Zregeneruj się w sercu Gór Izerskich. Malinowy Dwór.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
9: Pan Rębiszewski?
10: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
9: No to życzę szczęścia.
10: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
11: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
14: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
15: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
16: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
15: Od poniedziałku do środy herbata Lipton 92 torebki. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. A artykuły Ariel kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
17: I po reklamie.
18: Emila.
19: Cześć, z tej strony Igor.
5: Hello, this is Ina.
13: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
12: Cześć, tu Karin Cińska. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

0: Cyrus.
1: Obecna.
0: I tak się właśnie potwierdza obecność 1 września głosówką na antenie RMF Max, zostawiając przy okazji wszystkie informacje na temat swojej szkolnej ksywy.
2: Dobra, namówiliście mnie. Deska nam nie mówili.
0: Deska? Niemożliwe, Dominika, jak to
2: teraz przecież? Oczywiście wyglądam inaczej, no ale właśnie. W podstawce to było takie hasło, które mega mnie wkurzało, no ale co zrobić? Takie były fakty.
1: Nie fakty, tylko piękna Dominika, to ty byłaś zawsze. Nie wszyscy zdążyli to odkryć po prostu.
0: Brawo, cudowna Kamila.
3: A moja ksywka z liceum to była buła, bo miałam takie policzki. Jak wielka bułka.
0: Gruby, 7C, mówię teraz o sobie, wręcza ci 200 do swojej szkolnej wyprawki, a wszystkich, którzy chcieliby wygrać tak jak Kamila, zapraszamy do zgłoszeń. Zostawiajcie swoje ksywy ze szkolnych czasów i przede wszystkim zawsze mówcie obecny!
1: Nagrajcie głosóweczkę, wrzućcie nam na Messengera. Lista obecności ekipy RMF Max będzie jeszcze dzisiaj sprawdzana.

0: Doskonały jak zawsze Sombr przegania wszystkie chmury, jakie macie teraz nad głowami. A czy będzie ich dużo, czy mało i czy będzie padać, sprawdzimy za chwilę w prognozie pogody.
1: Zostańcie na szczegóły tego, co jak pierwszy dzień szkoły. Nieuniknione.
2: Reklama.
3: Już w ten weekend w Szczecinie wyjątkowe wydarzenie. Giełda biżuterii i minerałów w Enea Arena. Odkryjcie niezwykłe minerały, piękną biżuterię i unikatowe skarby z całego świata. Zobacz, wybierz i znajdź coś naprawdę niepowtarzalnego. Zapraszamy całe rodziny do Enea Arena przy ulicy Władysława Szafera w Szczecinie. Giełda biżuterii i minerałów. Nie może was zabraknąć.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
6: Moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.

supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.

0: i po reklamie. Lepiej wiedzieć.
1: Lepiej.
0: Pogoda w RMF Max.
2: Pogodowo wrzesień przywitał nas całkiem naprawdę fajnie, przyjemnie, do 22 stopni. Momentami pojawia się takie już trochę jesienne słońce, no ale momentami też przydadzą się parasolki, więc pamiętajcie o tym, żeby je zabierać, gdzieś tam wkładać sobie do plecaków, do toreb. Taka pogoda w kratkę będzie w tym tygodniu cały czas. Jutro 22 stopnie, pojutrze 21. W czwartek mają pojawić się nawet burze z piorunami i takie dosyć obfite opady deszczu.
1: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.

0: pani od biologii jest zachwycona oswojoną antylopą śpiewającą przed momentem na antenie RMF Max. Tame Impala to jest oswojona antylopa.
1: To tyle się dowiem 1 września. Dzięki, Irek.
0: Słuchasz RMF Max, jesteś na bieżąco ze wszystkim.
1: Także w temacie szkoła, bo są nowe badania, które pokazują, że ci uczniowie, którzy korzystają ze sztucznej inteligencji, znacznie lepiej odrabiają prace domowe, za to znacznie gorzej piszą egzaminy.
0: Bo jak idą do toalety, to nie mogą wziąć ze sobą sztucznej inteligencji.

0: Bam.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Dopoczuję się trochę jak reszty z Domi Toszta.
3: Graba wie, co mówi na temat hitów.
4: Jeżeli ktoś z was siedzi cały czas na TikToku, to na pewno kojarzy muzykę tego gościa. Wiralowo do poczekalni list, tylko Benz, nowy wykonawca, nowy numer MJ Deli i jego Deli Supreme. Czeka na wasze głosy pod RMF Max.

0: i w tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Śnieżno-biały uśmiech stadr wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Powrót do codziennych rytuałów może być przyjemny. Delikatne szczoteczki, przyjemne smaki past i zdrowy uśmiech dziecka. We wrześniu kup dwa produkty CuraProx dla dzieci i odbierz prezent niespodziankę. Sprawdź na curaprox.pl.
6: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
7: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
11: I po reklamie.
12: 14. Czas na popołudniowy flash w RMF Max. Szczecin, Monika Kołutowska. Coraz brutalniejsze stają się napady na muzea. Ostrzega w najnowszym raporcie Europol. Nie są to już wyspecjalizowani złodzieje dzieł sztuki.
13: Tradycyjny złodziej działał dyskretnie, znał rynek sztuki, unikał przemocy i zwykle należał do zorganizowanej grupy kierowanej przez lidera. Dziś rabujący muzea mają przeszłość związaną z innymi rodzajami przestępstw, są często rekrutowani doraźnie przez media społecznościowe i komunikatory. Europol podejrzewa więc model przestępczości jako usługi na zasadzie, że ktoś zleca kradzież, a inni wykonują napad.
12: To była Katarzyna Szymańska-Borginią.
7: To jest RMF Max Szczecin.
12: Bezpłatne szkolenie z obrony cywilnej w Szczecinie już jutro. Spotkanie odbędzie się w szkole podstawowej numer 48 przy ulicy Czorsztyńskiej w godzinach od 17 do 20. Uczestnicy poznają najważniejsze zasady ochrony ludności i dowiedzą się, jak reagować w sytuacjach zagrożenia. Szkolenie ma praktyczny charakter i jest skierowane do wszystkich mieszkańców Szczecina, a udział jest bezpłatny. Wracamy do tego tematu. Miasto pomaga mieszkańcom z ulicy Chorzej w Szczecinie.
14: Na zarządzaniu kryzysowym na sztabie, który się odbył w niedzielę, pan prezydent wraz z służbami podjęli decyzję o tym, aby rzeczywiście porozumieć się z zarządcą tej nieruchomości, mimo iż to jest właściwie prywatna własność, no to jednak ważny w tym wypadku jest czas. Krótko mówiąc, chcemy, aby jak najszybciej to miejsce zostało zabezpieczone i potem fachowcy będą się wypowiadać, co dalej z tym budynkiem, czy on jest do uratowania, czy przyszłość będzie inna. Natomiast no, wspomożemy zarządcę nieruchomości zarówno pod kątem ewentualnego znalezienia takiej firmy, albo nawet i partycypowania w tych kosztach, tych pierwszych niezbędnych prac.
12: Mówił rzecznik prezydenta Szczecina Łukasz Kolasa. Mieszkańcy budynku przy ulicy Chorzej od 9 do 11 mogą liczyć na tymczasowe lokale komunalne. Zbilk ma kontaktować się ze wszystkimi rodzinami, które w weekend musiały opuścić swoje mieszkania z powodu złego stanu technicznego budynku. W Szczecinie zabrzmiał pierwszy dzwonek i ponad 50 tysięcy uczniów rozpoczęło nowy rok szkolny. Wakacje właśnie się skończyły, a młodzież wraca do klas z pełnymi plecakami. i nastawionymi budzikami.
15: Jak humor przed pierwszym dniem szkoły?
16: Dobrze.
15: Chciało się wstawać rano?
16: Nie za bardzo.
15: Panowie, wy jesteście tacy zadowoleni, że idziecie do szkoły, że to jest aż zaskakujące.
16: Tak, bardzo za dobrze.
15: Dlaczego?
16: Cieszymy się. Bo tak, no, będziemy mieli jeszcze więcej kolegów.
17: Nas będzie 25.
15: No dobra, ale wakacje wam się nie podobały?
16: Podobały.
17: Podobały, ale no, też chcemy do szkoły iść.
15: Chcesz się trochę pouczyć?
17: Tak.
15: Brzmicie, jakbyście naprawdę odpoczęli w te wakacje.
16: No, tak, no.
12: Z dzieciakami rozmawiał Dawid Siwek. Pierwsza dłuższa przerwa od nauki będzie podczas Świąt Bożego Narodzenia od 23 grudnia do 4 stycznia.
0: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
12: Po południu w Szczecinie całkiem przyjemnie, jeśli chodzi o pogodę. Na termometrach zobaczycie maksymalnie 22 stopnie. To taka pogoda na jakiś dłuższy rękaw, na czapkę z daszkiem na przykład. No ale przydadzą się też okulary przeciwsłoneczne. Zdecydowanie możecie do swoich outfitów je ubierać, bo to słońce wrześniowe, pomału jesienne będzie się pojawiać i będzie przepiękne. Pojawią się też opady deszczu, więc warto gdzieś tam sobie pakować, czy do auta, czy do torby, parasolkę. Może nam się przydać w Szczecinie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Już za chwilę wracają twoje hity na maksa. RMF Max.
18: Gorące info sprzed chwili. Słuchajcie, to jest nieprawda. To jest nieprawda, że dzisiaj jest pierwszy dzień szkoły, bo pierwszy dzień szkoły będzie jutro.
19: A dzisiaj tylko rozpoczęcie roku już za wami.
18: Uroczysta inauguracja. Asia Meus, Irek Jakubek, ulubieńcy całego pokoju nauczycielskiego.
19: No dobra, to ja pukam, a ty mówisz.
18: W ósmej klasie się zamienimy.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Dokładnie tak samo, też bardziej lubię początki niż końce. Początek roku szkolnego zaczął się wrzesień, razem z wami RMF Max.
1: A na koniec wakacji razem z TikTokiem zrobiliśmy specjalnie dla was coś naprawdę super.
0: Słuchajcie, to jest podsumowanie, które sprawia, że wszystko to, co mogliście przegapić w wakacje, nie ujdzie waszej uwadze.
1: Najgorętsze hity na TikToku i piękna kategoria Misheard Track of the Summer, czyli najczęściej przekręcany tekst lata.
0: Dubis Good Genug?
1: Dubis Good Kano.
0: Dlatego właśnie ta piosenka jest najczęściej przekręcanym numerem w całym internecie.

0: 500 razy łatwiej teraz wygrać 15 tysięcy złotych.
1: Ulala, jeśli tak pomyślałeś, to wchodź na www.rmfmax.pl i skorzystaj z tej super okazji. RMF Max.
2: Reklama. Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu orzechy prażone, solone, duża paka Sereno, nerkowce i pistacje. Jedynie 15,99 za 300 gramów. Super cena! Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Nie zawsze trzeba wybierać między dobrą lokalizacją a dobrą ofertą. Deweloper Atal prezentuje Heikki City oraz Atal Floriana w Szczecinie. W obu inwestycjach możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów na wybrane mieszkania, a w Heikki City oszczędność może sięgnąć nawet 100 tysięcy złotych. To dobry moment, by przyjrzeć się ofercie bliżej i sprawdzić dostępne mieszkania. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
7: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
8: fresh. Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
9: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
8: Znaczy, Frosta kupiłeś?
9: Prościej się nie da.
10: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.

0: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2%, UHT mleko Vita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni, złoty 55. Stara cena 3,30, teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.

0: A kasa jest nadal w grze.
1: Grajcie, grajcie, bo warto.
2: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: ale ten akordeon tam siedzi przy tym tłustym bicie. To jest doskonały numer w RMF Max. Axwell Bon i Whatever Turns You On. Przed chwilą się skończyło, niestety.
1: Niestety, też mogą się wydarzyć, słuchajcie, silne wiatry i burze już niebawem w naszym kraju. W sumie dzisiaj już na północy, na wschodzie i zachodzie dopiero pod koniec tego dnia, ale o szczegółach pogodowych to wam opowiemy za chwilę.
2: Reklama. Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
5: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
8: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
9: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery. Chery Pol Motor zaprasza. Szczecin, ulica Struga 73. Chery.polmotor.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Media Expert.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: I po reklamie.

0: Sary.
1: Zuśka.
2: Hey, it's Shakira.
3: Hey, it's Somber.
4: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
6: Aktualna i bieżąca pogoda już teraz w RMF Max dla Szczecina. Na termometrach maksymalnie do 22 stopni. Nieśmiało, ale pojawia się słońce i to jest bardzo dobra wiadomość. Do naszych outfitów możecie jeszcze zdecydowanie gdzieś tam sobie ubierać okulary przeciwsłoneczne, czapki z daszkiem, no i jakiś krótki rękaw. Trzeba przyznać, że jeśli ktoś nie lubi upałów, no to ta pogoda jest całkiem przyjemna. Można trochę odetchnąć, jest umiarkowanie. Przydadzą się czasem parasole.

0: No Katy Perry super, Teenage Dream super. I za 5 minut będzie 16.
1: Ale w Australii, daleko stąd, wydarzyło się coś, o czym świat będzie jeszcze długo mówił. W nasze ręce trafił właśnie nagłówek. Uderzyłam go w pysk.
0: I zastanawialiśmy się długo, kto mógł te słowa wypowiedzieć. Czy Justyna Borycka dziś rano, czy nauczyciel o uczniu, który pytał o szczęśliwy numerek, czy jednak Australijka o rekinie.
1: 34-latka pokonała rekina, patrząc mu w oczy i waląc pięścią w pysk. Wow. I tutaj jest piękne zdanie, które ta pani wypowiedziała. Jestem kobietą, która uderzyła rekina w pysk. Nie chcę być zapamiętana jako kobieta, którą pogryzł rekin.
0: Niesamowite. Nie zostaniesz, absolutnie. Nie zostaniesz, gwarantujemy ci to. Ale chciałem tylko powiedzieć, że jeśli Australijka bije w pysk rekina, to co? My sobie z wrześniem nie poradzimy? Poradzimy sobie. Zaraz flash informacyjny. Zostańcie z RMF Max.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
4: Polecam Michel Moron.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowid.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To hity z kartą Moje Intermarché. Jak papryka czerwona kilogram 4,99. A od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: I po reklamie.

0: Szczecin 98,4 FM.
1: Szesnasta, to jest popołudniowy flash w RMF Max. Szczecin, Monika Kołutowska, witajcie. W życie, jak mówiliśmy we flashach, wszedł zakaz używania telefonów komórkowych, tabletów czy smartwatchy w szkołach. Wyjątek to cel dydaktyczny czy pilny kontakt z rodzicami za zgodą nauczyciela. Jak uczniowie podchodzą do tych zmian?
2: Dużo osób używa telefonu, w sensie moim zdaniem jest okej.
3: Okay. Jak u ciebie?
2: Też słusznie.
3: Czy powinno to dotyczyć wszystkich urządzeń takich elektronicznych, czy na przykład smartwatchy powinny być dostępne?
2: Zależy, do sprawdzania godziny jak najbardziej, ale tak do grania na smartwatchach to tak średnio.
1: Z uczniami z jednej z olsztyńskich szkół rozmawiał Piotr Bułakowski.
0: Słuchacie RMF Max Szczecin.
1: We fleszu ważne info dla uczniów w Szczecinie. Bezpłatne przejazdy przysługują uczniom szczecińskich szkół oraz mieszkańcom gmin Police, Dobra czy Kołbaskowo. Aby zachować uprawnienia na rok szkolny 2026-2027, konieczna jest szczecińska karta aglomeracyjna SKA oraz wizyta w punkcie obsługi klienta ZDITM. A jeśli jeszcze we wrześniu lubicie pojeździć na rowerze, to przypominamy o nowych stacjach Bajkes.
4: Nowe stacje Bajkes mają ułatwić mieszkańcom rozpoczynanie i kończenie rowerowych podróży w kolejnych częściach Szczecina. Pierwsza z nowych stacji mieści się przy ulicy Szerokiej na Krzakowie, a druga na Prawobrzeżu, a dokładniej w Dąbiu przy dworcu PKP. Dzięki temu rower ma być wygodnym sposobem na dotarcie do domu, pracy, na zakupy czy na wycieczkę w wolnym czasie. Łącznie system Bajkes tworzy obecnie 135 stacji. Większość jest ich w Szczecinie, a 6 w gminie Dobra i 3 w gminie Kołbaskowo.
1: Informował Dawid Siwek. I szybko zmieniamy temat. Zaglądamy do Szpargałka, gdzie padł rekord. 500 000 złotych trafi do organizacji pożytku publicznego. A to był pan Mariusz, który wykonał historyczny przelew.
5: Ja nie wydałem aż tyle, ale ja jestem bardzo zadowolony, że tutaj jest taki limit przekroczony. Bardzo się cieszę, bo to jest bardzo fajna inicjatywa. Jak ktoś się zajmuje różnym formą, że tak powiem, zbierania różnych takich precjozów, nawet byśmy to nazwali, rzeczy, które mogą się jeszcze przydać.
3: A co takiego pan kupił?
5: A kupiłem parę lamp takich. Zajmuję się renowacją starych mebli i takich różnych starszych rzeczy użytkowych i uważam, że są całkiem fajne.
1: Zanim tak zwana tramwajowa nadodrzanka przejdzie gruntowną przebudowę, zostanie lekko zmodernizowana. Trwają bowiem prace w ramach bieżącego utrzymania na trasie szóstki, a remont torowiska obejmie odcinek od ulicy Jana Skolna do pętli Gocław.
6: Więc przez najbliższe tygodnie właśnie w tych rejonach na odcinku od Jana Skolna do Gocławia w okolicach ulicy Światowida będą odbywać się nocne remonty szyn torowisk.
1: Dodał Krzysztof Ufland z tramwaj szczecińskich. Już za moment aktualna prognoza pogody. Zostańcie z RMF Max.
0: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Pogodowo całkiem przyjemnie i rześko, na termometrach do 22 stopni w Szczecinie. Pamiętajcie o parasolkach, to może nam się przydać. Jakieś cienkie kurtki czy bluzy, to zdecydowanie jest ten moment, żeby już sobie je ubierać, bo jak zawieje, to jest trochę chłodno. Chociaż jeśli nie lubiliście upałów, no to teraz trochę odpoczywamy. Umiarkowanie do 22 stopni i tak będzie w całym tygodniu. Od 20 do 22 stopni przelotne opady deszczu i nieśmiało będzie do nas zaglądać słońce.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
7: Hitów dzisiaj akurat u nas całkiem sporo, bo też przeglądamy najlepsze wakacyjne hity TikToka i o szczegółach to wam za chwilę opowiemy, a to jest kanał nadawczy Siwek i Borycka z wami.
8: Meldujemy się.
0: RMF Max.
8: Czy też bardziej nawiązując do 1 września, obecni.
7: Obecni.
8: Gibbs, Ego i Formani z numerem Ostatni Dzień Lata. Teraz w RMF Max. 5 po 16.

0: Alabama Ten w RMF Max. Ja sobie myślę o tym, jakie są plusy kończącego się lata. I plusy są takie, że można je sobie podsumować.
1: Oczywiście, że tak. Dzisiaj mamy wyjątkową akcję TikTok Songs of the Summer 2026, czyli hity tego lata od TikToka w RMF Max. Od samego rana ogłaszamy kolejne kategorie i kolejnych zwycięzców. I teraz przyszedł czas na kategorię Latin Summer Hit.
0: I kto jest czujny, ten już pewnie rozpoznaje, co to będzie za numer, który w tej kategorii zwyciężył. Ten numer był w serwisie TikTok najpopularniejszy i tam zdobył serca odbiorców.
1: Tak jest, no bo przecież to przede wszystkim hymn Mistrzostw Świata 2026, utwór Die Die, to Shakira i Burna Boy, dobrze słyszycie, w RMF Max. To jest Latin Summer Hit na TikToku, ale też w naszych sercach.
0: A po listę pozostałych zwycięzców pozostałych kategorii
2: RMF Max.
3: Hity na maksa.
0: Wpadajcie na sociale RMF Max.

0: Turn the Lights Off to Juste i Jack Style w RMF Max. 18 minut po czwartej, już wszyscy raczej po rozpoczęciu roku szkolnego, ale my sprawdzamy listę obecności ekipy RMF Max w naszej szkole tego i owego.
1: Chuda zawsze była skarbnikiem. Obecna.
2: Nazywam się Maciek, ten, którego nigdy nie ma, a dzisiaj jestem obecny.
3: Córka dyrektora, obecna.
4: Cześć, tu Ola. Byłam przewodniczącym szkoły, przewodniczącym klasy i łącznikiem z biblioteką. Obecna.
5: Na liście obecności RMF Max znajduje się jeszcze bardzo wiele, wiele nazwisk, no ale całą listę obecności przeprowadzamy na Messengerze RMF Max. Tutaj cały czas można wysyłać głosówki, w których opowiadacie w kreatywny sposób, jaką funkcję mieliście w szkole, w klasie, kim byliście, jaką mieliście ksywkę, coś ciekawego. No a najciekawsze zgłoszenia już za chwilę mają szansę zgarnąć od nas dwie stówki na początek roku szkolnego.
0: Tak, taka szkolna wyprawka od RMF Max. RMF Max.
6: Reklama. Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
9: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i etui z klawiaturą w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 1099 zł. MediaMarkt.
10: Nie zawsze trzeba wybierać między dobrą lokalizacją a dobrą ofertą. Deweloper Atal prezentuje Heikki City oraz Atal Floriana w Szczecinie. W obu inwestycjach możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów na wybrane mieszkania, a w Heikki City oszczędność może sięgnąć nawet 100 tysięcy złotych. To dobry moment, by przyjrzeć się ofercie bliżej i sprawdzić dostępne mieszkania. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
11: Już w ten weekend w Szczecinie wyjątkowe wydarzenie. Giełda biżuterii i minerałów w Enea Arena. Odkryjcie niezwykłe minerały, piękną biżuterię i unikatowe skarby z całego świata. Zobacz, wybierz i znajdź coś naprawdę niepowtarzalnego. Zapraszamy całe rodziny do Enea Arena przy ulicy Władysława Szafera w Szczecinie. Giełda biżuterii i minerałów. Nie może Was zabraknąć.
12: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
13: Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód, ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, najlepiej sprzedający się samochód w Europie. Dacia Sandero Stepway jest silnikiem Eco G120 z fabryczną instalacją LPG, dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
14: Zaprasza Dacia Polmotor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.dacia.pl.
15: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Eura GD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Eura GD i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.

0: 16.32, a my sprawdzamy listę obecności Angelika Andzia. Obecna?
1: Oczywiście obecna.
0: Obecna Angelika Andzia, która w swojej klasie, w swojej szkole pełniła jaką funkcję?
1: Raczej łobuza.
2: No bo właśnie, w zgłoszeniu nam dałaś znać, że w poniedziałki to cię raczej w szkole nie było.
1: No raczej omijałam poniedziałki.
2: No bo to długi weekend trzeba mieć, to trzeba wypocząć. Ja nie wiem, kto to w ogóle wymyślił, żeby 5 dni chodzić do szkoły, a 2 dni tylko nie.
1: Dlatego sobie przedłużyłam weekend.
2: No właśnie, ale jest wtorek, więc jesteś obecna w ekipie RMF Max, co nas bardzo cieszy. I my, słuchaj, Andzia, byśmy chcieli się dorzucić dla ciebie na dobry start września. 200 szkolnej wyprawki od RMF Max.
1: Dziękuję bardzo, przyda się na pewno.
0: No, 200 na nowy rok szkolny, a masz tam jakieś brzdące, które do szkoły chodzą? Czy jednak 200 pójdą, nie wiem, na...
2: Czy może ty jeszcze do szkoły
0: jakieś
2: chodzisz?
0: Jakieś własne wydatki.
1: Oj, mam 2 brzdąców, także na pewno się przyda.
0: No to początek roku szkolnego, jak znalazło dodatkowa gotowa. Andzia, a czy ty też tak miałaś jak ja, że na koniec roku szkolnego wychowawczyni mi policzyła, że mniej więcej w szkole nie było niż byłem?
1: Na szczęście mi nie policzyła, bo się umiałam ładnie uśmiechnąć.
2: O to chodzi.

0: Ja się na to nie nabiorę, mimo że bardzo lubię Le Kelly i Swedish House Mafia, ale oni nas chcą trochę już wciągnąć w ten jesieniarski vibe. To jeszcze nie jest ten moment. Jeszcze będzie ciepło i to nawet bardzo ciepło w tym tygodniu w Polsce.
1: Ja to bym już z książką...
0: Dobra, jeszcze się nasiedzisz z książką, będzie ciemno o 15, no.
1: Herbatkę bym sobie zrobił.
0: Nie, jeszcze nie.
1: Kolcyk bym
0: jeszcze
1: wyciągnął.
0: To wyczekane lepiej smakuje, poczekaj. Jeszcze nie.
1: Taką miętę zaparzoną bym sobie wypił.
0: No i to właśnie tak jest. Max. Najświeższe wiadomości pogodowe za chwilę w prognozie. Zostańcie za RMF Max. Reklama.
2: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
3: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
4: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
3: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mleko Vita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Nie zawsze trzeba wybierać między dobrą lokalizacją a dobrą ofertą. Deweloper Atal prezentuje Heikki City oraz Atal Floriana w Szczecinie. W obu inwestycjach możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów na wybrane mieszkania, a w Heikki City oszczędność może sięgnąć nawet 100 tysięcy złotych. To dobry moment, by przyjrzeć się ofercie bliżej i sprawdzić dostępne mieszkania. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Zaprasza Dacia Polmotor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.dacia.pl.
12: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera. Volkswagen.
13: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Sol & Mar 3 plus 1 za grosz.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: I po reklamie.

0: jesteśmy RMF Max.
1: RMF Max.
0: Szczecin 98,4 FM.
2: Pogodowo całkiem przyjemnie i rześko, na termometrach do 22 stopni w Szczecinie. Pamiętajcie o parasolkach, to może nam się przydać. Jakieś cienkie kurtki czy bluzy, to zdecydowanie jest ten moment, żeby już sobie je ubierać, bo jak zawieje, to jest trochę chłodno. Chociaż jeśli nie lubiliście upałów, no to teraz trochę odpoczywamy. Umiarkowanie do 22 stopni i tak będzie w całym tygodniu. Od 20 do 22 stopni przelotne opady deszczu i nieśmiało będzie do nas zaglądać słońce.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: To jest taki numer, że jak się jest na weselu, to podłoga naprawdę chrupie. Walk the Moon i Shut Up and Dance za nami w RMF Max.
1: Podłoga albo stawy gości, ale nigdy nie wiadomo do końca.
0: Różnie może być, ale w Chinach, słuchajcie, też całkiem zabawnie, prawie jak na weselu. Tam akurat zrobili olimpiadę robotów. Też było śmiesznie, te roboty się wywalały, dostawały zwarci, ogólnie no komedia pomyłek.
1: No i super, fajnie. Kiedyś się Ekstraklasę dla Beki oglądało, a ostatnio coś spoważniała. To teraz są roboty.
2: Reklama. Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Kozioł roboczy Hard Head wykonany ze stali i z regulacją wysokości kupisz za jedyne 69 zł, czyli taniej aż o 70 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
5: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
6: Ciągły pośpiech, telefony, spotkania, korki. Każdy dzień wygląda tak samo. Odetchnij pełną piersią w Górach Izerskich, w hotelu Malinowy Dwór. Zapraszamy w niesamowitą, zieloną scenerię gór, pełną szlaków pieszych, rowerowych i oszałamiających widoków. Miejsce, które oderwie cię od miejskiej codzienności. Sprawdź na malinowydwór.pl. Zregeneruj się w sercu Gór Izerskich.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
8: Nissan Polmotor zaprasza. Szczecin, ulica Ustowo 52. Nissan.polmotor.pl.
9: I po reklamie.

0: Szczecin 98,4 FM.
1: Siedemnasta, czas na popołudniowy flash w RMF Max Szczecin. Monika Kołutowska, witajcie ponownie. Po południowym flashu czas na informacje z dużych ekranów. Anne Hathaway zagrał boku Toma Cruise'a. Chodzi o nową odsłonę słynnego filmu Szybki jak błyskawica. Kogo zagra ta znana aktorka?
2: Ma wcielić się w rolę inżynierki oraz właścicielki zespołu wyścigowego, bo w tym filmie Tom Cruise wróci do świata wyścigów prawie 40 lat po premierze oryginału. Wtedy główną postać kobiecą zagrała Nicole Kidman i to wtedy oboje z Cruise'em poznali się, a potem zostali małżeństwem. Od czasu rozwodu nie pojawili się razem na ekranie. Premiera tego nowego wyścigowego widowiska ma już konkretną datę, 2 czerwca 2028 roku.
1: O czym informowała Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
0: Słuchacie RMF Max Szczecin.
1: Lokatorzy musieli ewakuować się ze swoich mieszkań. To z powodu pęknięć w budynku przy ulicy Chorzej w Szczecinie. Temat na bieżąco śledzi nasz reporter Dawid Siwek.
3: W sobotę wieczorem inspektorzy budowlani zdecydowali o ewakuacji mieszkańców budynku przy Chorzej 9 i 10. Mieszkało tam około 20 osób. Od 2 lat obserwowali oni pękające ściany i odchylające się mury, ale ostatnio sytuacja stała się krytyczna. Doszło do tak zwanego tąpnięcia i nagłego pogorszenia stanu technicznego budynku. Według lokatorów przyczyną problemów mogą być drgania od przejeżdżających autobusów oraz uszkodzenia drenażu podczas remontu ulicy. Miasto zapewniło miejsca noclegowe, ale większość lokatorów przeniosła się do rodzin. W tym tygodniu sprawą ma się zająć Komisja Budownictwa Rady Miasta.
1: Rozpoczęcie roku szkolnego za nami. Szkoły przygotowują się do zmian. Co się zmieni w kwestii żywienia dzieci? Mówi Agnieszka Naglacka z zachodniopomorskiego sanepidu.
4: Jeśli chodzi o sklepiki szkolne, czy bufety, czy automaty, maty wendingowe. Rozporządzenie dąży do tego, żeby w punktach sprzedaży zlokalizowanych w jednostkach oświatowych były produkty, które mają wysoką wartość odżywczą.
1: O jakie produkty chodzi?
4: Czyli na przykład sałatki różnego rodzaju, owoce, orzechy, woda plus soki ewentualnie.
1: I szybko zmieniamy temat. Śledzimy dla Was wrześniowe zmiany w Szczecinie. To nie tylko rozpoczęcie roku szkolnego, ale też sporo zmian w komunikacji miejskiej.
5: 1 września zbiega się to także z rozpoczęciem roku szkolnego. Aleja Powstańców Wielkopolskich będzie otwarta także dla ruchu tramwajowego, więc ten ruch będzie przejezdny od Alei Powstańców Wielkopolskich do na przykład dworca Niebuszewo.
1: Mówił Krzysztof Ufland z ZDITM-u. I na koniec ważne info dla kierowców. Remont wiaduktu kolejowego nad ulicą Barcisława w Szczecinie potrwa dłużej niż planowano. Ruch wahadłowy na ulicy będzie odbywał się do 4 września włącznie. Prace były rozszerzone ze względu na stan techniczny i konieczność uzgodnień z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Zostańcie z RMF Max. Za moment aktualna pogoda.
0: Zaraz pogoda w RMF Max.
6: Zaraz pogoda w RMF Max.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Kto ma ochotę na jakąś popołudniową kawkę na jasnych błoniach, no to bardzo proszę, pamiętajcie tylko o kurtkach z kapturem, parasolkach, no i okulary przeciwsłoneczne też nam się przydadzą, bo dzisiaj we wrześniu pogoda taka trochę w kratkę nas przywitała. No i mamy 22 stopnie, momentami słońce się pojawia, a momentami przelotne opady deszczu. I w tym tygodniu właśnie ta zmienność pogody, zmienna aura, to będzie nam towarzyszyć, no i ciśnienie będzie się wahać.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa. W każdej chwili Max nadaje.
7: Zobacz, Justynko, jak to leci, już po 17 jest.
8: No patrz.
7: Zobaczcie. Justyna Borycka, Michał Siwek, jesteśmy z wami w kanale nadawczym i za chwilę znowu zerkamy na podsumowanie lata TikTok Songs of the Summer.
8: Będą wakacyjne bęgery, więc bądźcie z nami tutaj, kanał nadawczy.
7: Tymczasem Dab Dogs i How Does It Feel? Jest 17.06.

0: Nie można popełnić błędu puszczając Eminema. To Not Afraid przed chwilą w RMF Max.
1: Ale to jest moment, słuchajcie, żeby odkryć przed wami teraz hit lata na TikToku. Globalny hit, który pojawiał się w największej ilości rolek. No po prostu można powiedzieć, że młodsze pokolenie odkryło tę piosenkę na nowo, bo hitem lata, czyli Song of Summer, zostaje Katy Perry z numerem The One That Got Away.
0: A to oczywiście wszystko w związku z takim podsumowaniem lata. Jest 1 września, więc idealny moment na to. I to jest podsumowanie od TikToka, czyli te numery, które tam najmocniej wbiły się w pamięć i w serca odbiorców. Właśnie dzisiaj podsumowujemy. The One That Got Away w kategorii Song of Summer. Najlepsza piosenka lata przed wami. To Katy Perry.

0: Rozwiewam wątpliwości, to nie jest ścieżka dźwiękowa z serialu Słoneczny Patrol, to Kygo z numerem Take Me Back, ale klimat podobny.
1: No jakby generalnie, jeśli to nie brzmi jak lato, to ja nie wiem, co brzmi jak lato, ale wy się będziecie mogli przekonać jeszcze w Poznaniu na Erste Letnich Brzmieniach, bo tam Mrozu, Kaśka Sochacka, Vito Bambino, Brodka i cała plejada gwiazd polskiej muzyki, polskiej piosenki, można powiedzieć. No i jeszcze dwa bilety mamy dzisiaj dla was do rozdania.
0: Czekamy na wasze
1: Festiwal
0: zgłoszenie.
1: Polskiej piosenki, no.
0: Można tak powiedzieć. Pytanie, czy się powinno. Erste letnie brzmienia w Poznaniu tam was chcemy wysłać. To już w tę sobotę. A żeby zawalczyć o te wejściówki u nas w RMF Max. Prosta sprawa. Na Messenger RMF Max wysyłacie dowód na istnienie lata.
1: Głosówką najlepiej, tak byśmy poprosili. No i co? I się widzimy, a raczej słyszymy pewnie za chwilę na antenie RMF Max.
0: Szukamy dowodów na istnienie lata, bo niektórzy twierdzą, że już się skończyło, a my uparcie twierdzimy, że nie.

0: Alan Walker i Ava Max budują napięcie i bardzo dobrze, bo tutaj trwała walka z czasem. Jest dokładnie w pół do szóstej, a my właśnie dzwonimy do Anastazji. Mamy numer, kręcimy.
1: Anastazja podobno ma dowód na istnienie lata, którego tak łakniemy 1 września.
0: No jest...
1: Jak dla mnie w ogóle odebranie telefonu przez Anastazję będzie dowodem na istnienie lata... Nie no, Anastazja, no przed chwilą pisaliśmy na Messengerze. No,
0: no
1: daj,
0: właśnie,
1: spokój,
0: no. A my chcemy dać bilety na RST Letnie Brzmienia.
1: A jak nie odbierzesz, to nie damy. Tylko piosenkę no zagramy po prostu.
0: No zabawa jest do zrobienia.
1: Interes jest do zrobienia.
0: Halo, halo?
2: Użytkownik, do którego dzwonisz.
1: Nie... No ale to jest smutna historia.
0: No smutna.
1: Ale jednocześnie nie.
0: A, napisała teraz, że końcówka jednak inna numeru.
1: No to...
0: Dzwoniliśmy w ogóle do kogoś innego, to też śmieszne. Dobra, to próbujemy jeszcze raz.
1: Tak,
0: 691.
1: No to... nie podawaj wszystkim numeru do Anastazji.
0: No Justyna, tak,
1: no ja sobie przepiszę sam, no naprawdę, no.
0: Przepraszam. Zestresowałam się. Przepiszesz sobie? Dobra.
1: Naprawdę, Justyna, to opanuj się troszkę. Ale Anastazja, my dla ciebie wyjątek robimy. Normalnie byśmy drugi raz nie zadzwonili. Nie no, ale jak nas drugi raz wystawi... O, dzień
0: no
1: dobry!
0: Jesteś.
1: Anastazja, wiesz, ile my tu czekamy na ciebie? Ile my walczymy, żeby się z tobą połączyć?
3: Przepraszam, końcówka tego stresu zła.
0: Podałam. No dobrze. Dobrze, ale to już nie podajmy dalej, bo ja prawie się w ogóle tutaj wysprzęgliłam z twojego numeru telefonu.
1: Dobra,
0: ale
1: stop,
0: to...
1: bo my cały czas nie wiemy, jakie są dowody na istnienie lata, a takie jest clue tej rozmowy. Jakie są te dowody?
3: No taki dowód dzisiaj, że... lody mi popłynęły po rękach, które kupowałam dla dzieci w kolejce.
1: No i to jest...
3: I płynęły. No gorąco, no to płynie.
1: Porządny tak dowód, którego każdego filozofa by przekonał. Anastazja, dowód dobry, ale cały czas jeszcze wejściówki twoje nie są. Trzeba zawalczyć o nie w zabawie 5 sekund. Czy jesteś na to gotowa?
3: No, mam nadzieję.
0: Zasady są bardzo proste. My zadajemy 3 pytania, a ty masz 5 sekund, żeby odpowiedzieć na każde z nich. Dobra wskazówka jest zawsze taka, żeby najpierw mówić, potem myśleć. I jakoś się to wybroni. Dobra?
3: Okej.
0: No to lecimy z pierwszym pytaniem. Wymień 3 rzeczy, które masz w schowku.
1: Czas, start.
3: Telefon, pomadka, woda.
0: Super.
1: No i super.
0: Bardzo dobrze, tak po żołniersku nawet. Wymień 3 miejsca, w których chciałabyś teraz być.
1: Czas, start.
3: Hel, Gdańsk, Sopot.
0: Czyli głównie jakby Trójmiasto, tam się koncentrują twoje marzenia.
1: W takim, że tak powiem, trójkącie pomorskim się obróciłaś, ale gratuluję w takim razie. Słuchaj, 2 z 3 zadań skompletowane, więc wejściówki są oficjalnie twoje.
3: Super, dzięki wielkie.
1: Matko, ale to było napięcie jeszcze.
0: 2 bilety na RST Letnie Brzmienia. Anastazja, super, że się udało.
3: Ja się też cieszę, bardzo nawet.
1: Jeszcze nigdy tak nie walczyłem, żeby komuś coś dać, naprawdę.

0: Łapiemy jeszcze to słońce, moving to the sun w RMF Max. No jeszcze 22 minuty i będzie 18, a ja przyznam, że jestem trochę oburzona. Oburzona 2026, bo dałam ci tutaj batonika czekoladowego, a ty w ogóle nawet nie spojrzałeś na niego. Co to ma znaczyć?
1: Rzeczywiście, nie wiem jak się wytłumaczyć.
0: Taki dobry.
1: Dobry
0: baton.
1: A
0: nie chcesz jeść.
1: Zjem. Zjedzcie sobie baton i posłuchajcie prognozy pogody też. Reklama.
2: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
3: Ta, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
4: Śnieżnobiały uśmiech Stadr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
5: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula. Nawet do 60% taniej. Pilarka ukosowa Mektuls o średnicy tarczy tnącej 305 mm tylko za 699 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 600 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód, ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, najlepiej sprzedający się samochód w Europie. Dacia Sandero Stepway jest silnikiem Eco G120 z fabryczną instalacją LPG. Dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Zaprasza Dacia Polmotor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.dacia.pl.
9: Patrz, Barba.

0: Ale w Media Expert jest mega.
1: No.
0: A tamta to jest mega.
1: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Tu Kasia.
2: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
3: Hej, I'm Ed Sheeran.
4: Cześć, tu Kari Niecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Szczecin 98,4 FM.
6: Kto ma ochotę na jakąś popołudniową kawkę na jasnych błoniach, no to bardzo proszę, pamiętajcie tylko o kurtkach z kapturem, parasolkach, no i okulary przeciwsłoneczne też nam się przydadzą, bo dzisiaj we wrześniu pogoda taka trochę w kratkę nas przywitała. No i mamy 22 stopnie, momentami słońce się pojawia, a momentami przelotne opady deszczu. I w tym tygodniu właśnie ta zmienność pogody, zmiana na aura, to będzie nam towarzyszyć, no i ciśnienie będzie się wahać.

0: Proszę się absolutnie ze szczęściem nie mijać, ani nie minąć się z grabą, który zaraz zaczyna zmianę w RMF Max po 18:00, same bęgery u nas w RMF Max.
1: No to się akurat zgadza, bo tak jest 24/7, a my się słyszymy klasycznie jutro po godzinie 15:00. Kanał nadawczy, dzięki za dziś, Siwek i Borycka. No, to do jutra.
0: Do usłyszenia. RMF Max.
2: Reklama.
3: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Zaprasza Dacia Polmotor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.dacia.pl.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
9: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
10: AI,
9: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
11: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty.

0: i na mięs mega paka 6,49 za kilogram oraz prosto z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze Biedronka. Codziennie
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Szczecin przy ulicy Południowej 6. Do zobaczenia.
2: I po reklamie.

0: Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max. RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
1: Słuchacie Flesza w RMF Max Szczecin. Monika Kołutowska. Witajcie. Dzwon zwycięstwa zabrzmiał ponownie w szpitalu przy Unii Lubelskiej. Tym razem zadzwonił nim 12-letni Maciej, pacjent kliniki pediatrii, onkologii i immunologii dziecięcej.
2: To było ciężkie, ponad 5 lat. To jest symboliczny dzień, bo ten strach zostanie z nami chyba już do końca życia. Walczymy też z różnymi niepełnosprawnościami Maćka. Jest troszeczkę tego, ale najważniejsze, że główna choroba jest, że tak powiem, opanowana. I takie momenty jak teraz naprawdę podnoszą na duchu, mam nadzieję, nie tylko dzieci, ale też rodziców, żeby nie tracili nadziei.
1: To była Elżbieta Cupryś, mama Macieja.
0: Słuchacie RMF Max Szczecin.
1: W RMF Max ekspert nieruchomości Mirosław Król mówi o tym, jak wygląda sezon na poszukiwanie mieszkań przez studentów.
3: Jeśli chodzi o to, jaki jest moment najlepszy na szukanie takiego mieszkania, to moim zdaniem to jest właśnie czerwiec, lipiec i sierpień, kiedy jeszcze nie ma tak dużo konkurencji i kiedy można ponegocjować, jest większy wybór, bo pamiętajmy, że we wrześniu, kiedy większość rusza po wakacjach na poszukiwania, zaczynają nam oferty uciekać i coraz bardziej jesteśmy skłonni na branie tego, co jest w niższym standardzie, w wyższej cenie, co się po prostu nie opłaca.
1: I zmieniamy temat. Nowy, największy żłobek w Szczecinie już gotowy. Miodowa Polana, czyli placówka numer 12, oficjalnie wystartowała.
4: Żłobek jest dostosowany do opieki nad dziećmi w liczbie 288. Składa się z 12 sal dostosowanych do najmłodszych dzieci do 3 lat. Na ten moment mamy zapisanych 170 dzieci, ale każdego dnia liczba rośnie. Najmłodsze dzieciątko mamy zapisane 6-miesięczne.
1: Dodała dyrektor nowego żłobka Marta Chmielewska. Budynek podzielono na 3 bloki dla różnych grup wiekowych, każdy z własnym wejściem. A galeria szpargałek z rekordową sumą zyskają organizację pożytku publicznego.
5: W galerii szpargałek w Ekoporcie przy ulicy Harcerzy padła historyczna wpłata, dzięki której przekroczyliśmy łączną kwotę 500 tysięcy złotych. Warto oczywiście podkreślić, że całość tych pieniędzy trafiło na konta organizacji pomocowych z naszego miasta.
6: Jak na przedmioty z drugiej ręki, to jest ogromna kwota.
5: Jest to zasługa przede wszystkim naszych klientów, w większości miłośników, poszukiwaczy właśnie takich skarbów z drugiej ręki.
1: Mówiła Paulina Łądka z Zakładu Usług Komunalnych. W Szpargałku mieszkańcy kupują przedmioty z drugiej ręki. Po wyczyszczeniu i przygotowaniu są one sprzedawane za symboliczne kwoty, ale pieniądze zamiast do budżetu miasta trafiają bezpośrednio do stowarzyszeń, fundacji i instytucji.
0: Sprawdzisz?
7: Sprawdź!
0: Sprawdź! Pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Pod wieczór w Szczecinie już nieco chłodniej, na termometrach do 19 stopni, możliwe jeszcze przelotne opady deszczu, więc koniecznie pamiętajcie o parasolkach, jeśli właśnie musicie gdzieś wybrać się, a może musicie dojść na przystanek. No to pamiętajcie też o tym, żeby mieć kurtki takie z kapturem przeciwdeszczowe, to może nam się przydać szczególnie w tym tygodniu, gdzie pogoda nam się zapowiada totalnie zmienna, w kratkę, raz będzie słońce, raz chmury, a raz odrobina deszczu.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
8: No dzisiaj bardzo ważny dzień. Przemek Grabowski, witajcie 1 września po 18. Jestem z wami, przynoszę hity, będą nowości i będą kolejne hity lata na TikToku. Przedstawiamy to dzisiaj przez cały dzień. Oprócz tego będę miał dla was również bilety na fajną imprezę, na kolejne występy w strefie 57. A na starcie naszego spotkania też hicior ostatnich wakacji to Piki Becky G, Sorry Papi.

0: ale teraz czas odkryć kolejną kartę. Dzisiaj wraz z TikTokiem przedstawiamy największe hity lata TikTok Songs of the Summer 2026. Jesteście gotowi na zwycięzcę w kolejnej kategorii? No to kogo się śledziło i kogo się słuchało. Oto zwycięzca w kategorii Polish Song of Summer, tak? Najważniejszy polski hicior lata 2026 na TikToku. Nie mogło być inaczej. Oto on, Mata i jego 5 malin. Ale taka wersja, wiecie, taka grzeczna o tej porze.
1: Jak zrobiłem pierwszy diament, to mi umarł dziadek. Jak zrobiłem

0: Piękne trensy w RMF Max, Armin van Buuren i jego Everlasting, a ja mam dla was bilety na kolejną imprezę. Może wakacje się skończyły, ale imprezy na pewno się nie skończyły. RMF Max zaprasza do Strefy 57 w sobotę 12 września. Na żywo na scenie Kaśka Sochacka, Zalewski, Natalia Przybysz, Daria ze Śląska, Rogucki, Normalni Ludzie, MK. No i teraz proszę pisać, mój numer SMS 3001, koszt jak zwykła wiadomość, albo Messenger RMF Max. Na kogo chcielibyście najbardziej i dlaczego? Dajcie znać, kto na Kaśkę, kto na Zalewskiego, kto może na Darię ze Śląska. To będzie podwójny bilet, słuchajcie. Tak więc Messenger RMF Max teraz albo po prostu SMS 3001. Kto chce moje bilety?
1: Max. Reklama. Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Ciągły pośpiech, telefony, spotkania, korki. Każdy dzień wygląda tak samo. Odetchnij pełną piersią w Górach Izerskich, w hotelu Malinowy Dwór. Zapraszamy w niesamowitą, zieloną scenerię gór, pełną szlaków pieszych, rowerowych i oszałamiających widoków. Miejsce, które oderwie Cię od miejskiej codzienności. Sprawdź na malinowydwór.pl. Zregeneruj się w sercu Gór Izerskich. Malinowy Dwór.
3: Nie zawsze trzeba wybierać między dobrą lokalizacją a dobrą ofertą. Deweloper Atal prezentuje Heiki City oraz Atal Floriana w Szczecinie. W obu inwestycjach możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów na wybrane mieszkania, a w Heiki City oszczędność może sięgnąć nawet 100 tysięcy złotych. To dobry moment, by przyjrzeć się ofercie bliżej i sprawdzić dostępne mieszkania. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
4: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w Twoim mieście już 6 września. No to 6!
5: Powrót do codziennych rytuałów może być przyjemny. Delikatne szczoteczki, przyjemne smaki past i zdrowy uśmiech dziecka. We wrześniu kup dwa produkty CuraProx dla dzieci i odbierz prezent niespodziankę. Sprawdź na curaprox.pl.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do środy. Brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. A do tego ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram ogórków gruntowych. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Polska pokochała Chery's Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho, w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery. Chery Pol Motor zaprasza. Szczecin, ulica Struga 73. Chery.polmotor.pl.
9: Marian, o czym myślisz?
10: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
9: O mega okazjach w Media Expert.
10: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: I po reklamie.
13: To jest RMF Max.
14: Hity na maksa.
15: Szczecin 98,4 FM.

0: Tymasz, Gibbs, Kukon i Jonathan w RMF Max. A co ja mam dla was? Kolejne bilety. W tym tygodniu możecie wygrywać ugraby, wejściówki podwójne do strefy 57, Przedkowice koło Krakowa, 12 września. Kaśka Sochacka, Zalewski, Natalia Przybysz, Daria ze Śląska, Rogucki, Normalni Ludzie, MK i Damian, który też tam chce być. Cześć, jak się masz?
1: Siemam, dobrze, witam.
0: Podobno taki smuteczek cię złapał na koniec wakacji.
1: No smuteczek, koniec wakacji, wiadomo.
0: No wszyscy tak mamy czasami, ale okej, chowamy te smutki, słuchaj. Kogo z tego zestawu najbardziej chcesz zobaczyć na żywo i dlaczego?
1: Dlatego chciałbym zobaczyć Darię, bo wszyscy moi znajomi już ją widzieli, są bardzo, bardzo zachwyceni.
0: A ty nie miałeś okazji?
1: Nie miałem okazji, właśnie dlatego chciałbym ją bardzo zobaczyć.
0: No jej muzyka jest godna polecenia. Daria ze Śląska na żywo to naprawdę klasa. Oczywiście Damian, masz swoją podwójną wejściówkę. Możesz tam kogoś zabrać, tak więc szykuj już czas na 12 września. To będzie piękna sobota na żywo. Ekipa RMF Max też. Damian, masz swoją podwójną wejściówkę. Możesz tam kogoś zabrać, tak więc szykuj już czas na 12 września. To będzie piękna sobota na żywo. Ekipa RMF

0: Brazylijczyków z Dub Dogs, ich How Does It Feel, teraz wiadomości dla grzybiarzy. Słuchajcie, grzybiarz mi oznajmił jasno, że grzyby to nie potrzebują wyłącznie deszczu, okej? Liczy się również temperatura, wilgotność i to, co działo się w lesie przez poprzednie dni. To nie jest tak, że jak popada wieczorem, to jutro będzie wysyp. No właśnie, ale jaka będzie pogoda, czy taka akurat na grzyby? Sprawdzimy to za chwilę w RMF Max. RMF
1: Max. Reklama. Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w superpromocji. Od wtorku do środy. Wybrane artykuły szkolne 3 plus 3 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 60 produktów, maksymalnie 30 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
2: Nie zawsze trzeba wybierać między dobrą lokalizacją a dobrą ofertą. Deweloper Atal prezentuje Heiki City oraz Atal Floriana w Szczecinie. W obu inwestycjach możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów na wybrane mieszkania, a w Heiki City oszczędność może sięgnąć nawet 100 tysięcy złotych. To dobry moment, by przyjrzeć się ofercie bliżej i sprawdzić dostępne mieszkania. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega.
5: Mega okazje w Media Expert.

0: przykład Google TV TCL 65 cali mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: I po reklamie.
4: To jest RMF Max.
5: Hity na maksa.
4: Szczecin 98,4 FM.
6: W RMF Max Szczecin sprawdzamy teraz pogodę. Na termometrach pod wieczór do 18 stopni i jeszcze może popadać, jeśli macie w planach jakieś wyjście z psem albo musicie załatwić jakieś sprawy na mieście, to koniecznie kurtki z kapturem. To już jest ten czas. Przydadzą się też parasolki, szczególnie jutro i w kolejnych dniach, więc warto już teraz wrzucić sobie parasolkę do auta czy do torebki, jeśli jutro wybieracie się do pracy, no albo do szkoły.

0: słyszysz tę nowość.
1: Przedłużyć lato jeden dzień.
0: Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Tylko kochaj mnie i głosuj oczywiście. Zalia typuje jedynkę tego tygodnia w RMF Max. A co się dzieje aktualnie? Sprawdzimy to dosłownie za kilka chwil. Za moment startuje nowe wydanie listy Hot Bands, nowa dziesiątka. Premiery, nowości, których może nie słyszeliście. Sprawdzajcie i głosujcie na swoich faworytów pod rmfmax.pl. 3, 2, 1 i lecimy z hitami. RMF Max.
1: Cały czas słuchacie RMF Max. Szczecin, Piotrek Świderski, wracam do was ze świeżą porcją imprezowych polecajek na ten tydzień w Tour de Clubie. Co jeszcze ciekawego będzie się działo na mieście i w okolicy? W piątek na przykład w Hali Odra kolejna słona wydarzenia z cyklu La Fête. Za dykami stanie Josua, gość z Rotterdamu, rezydent warszawskiej Smolnej i Tus z Poznania. A na drugiej scenie tego wieczoru zagrają nasi lokalni DJ z kolektywu Hausówka, Chris Goes Deep oraz DJ Tom Secret. Start imprezy o godzinie 23.00. Fajną opcję na najbliższy piątek ma dla was również Jazzman Club, gdzie czekać na was będzie Jazz Jam Session. Będzie można wspólnie pomuzykować lub po prostu wpaść, posłuchać. Wstęp free, początek od 20. No i jeszcze zajrzyjmy sobie do Polic, bo tutaj z kolei w piątek na Polanie za szkołą podstawową numer 8 odbędzie się kino plenerowe. Tym razem na dużym ekranie wyświetlony zostanie polski film LARP, Miłość, Trolle i inne questy. Seans rozpocznie się o 20 i tu również wbijacie za free.
2: Reklama. Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
3: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: I w tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Śnieżnobiały uśmiech Star Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: I po reklamie.
7: Dobry wieczór, po 20. Dzisiaj jeszcze na luzie. Proszę się nie stresować, jeżeli ktoś jutro ma od razu na 8 albo na 7.30. Przemek Grybowski, witam Was wieczorowo w RMF Max. Przed Wami nowa dziesiątka listy Hobbens już wrześniowa. Fajne nowości. Głosujecie na rmfmax.pl, a zestawienie otwiera nam dzisiaj Tobi Romeo, jego taneczna nowość Fly High. RMF Max 10. Numer 10.

0: O spadających gwiazdach był to kawałek. Nowości w poczekalni listy Hobbent. Falling Stars wraca do nas Wiz the MC. Kto pamięta jego Show Me Love, Show Me Love? Wiz the MC uwielbia hip-hop, ale miksuje także house, deep house i afrobity. White nie robi na razie afrobitów. Jest w zestawieniu listy Hobbent z ekipą. Tutaj także Palar, Vivi Simon i Mercury. To coś, to dzisiaj dziewiątka. RMF Max 9,
1: numer 9. Piszę do ciebie, śpisz, śpisz.

Taką energię macie w RMF Max wieczorową. Ring my bell dla tych, którzy pakują już książki i zeszyty na jutro. Ajcz, ósemka w zestawieniu. Teraz kolejna muzyczna premiera tego tygodnia. Alex Warren w Wielkiej Brytanii ostatnio sięgnął po jedynkę i być może uda mu się również z miejscem pierwszym w tym tygodniu u nas w Polsce na liście Hot Bands. Macie go teraz w RMF Max. Nasza nowość. Alex Warren, Emerald Eyes.

0: Kygo, jego Take Me Back, to 7 w zestawieniu listy Hobbence. Zostańcie z nami, bo za chwilę sprawdzamy, gdzie lądują topiki Becky G w numerze Sorry Papi. No i będzie też coś dla fanów trensu, Armin van Buuren i kolejna klubowa premiera. Słuchajcie, wraca ten DJ, zawsze z wiadrem na głowie. Który to? Który kto? Nie, nie, nie Steve Aoki. Steve Aoki to ten, który rzuca ciastem. Wraca Marshmello, to przed wami w RMF Max.
1: Reklama. 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
7: Pan Rębiszewski?
8: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
7: No to życzę szczęścia.
8: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
4: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
11: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
10: Kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
12: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
14: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
15: I po reklamie.
16: Monika?
17: I jeszcze ja, Macia!
18: Hey, it's Teddy Swims!
19: Hey, yo, this is Eminem!
20: Witajcie, tu Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
21: Szczecin 98,6.

Prima Ballerina to Margaret i jej nowości w poczekalni listy. Hop Benz, głosujecie na rmfmax.pl. Za chwilę na miejscu piątym Somber, jego My Body Isn't Ready. I dzisiaj posłuchałem sobie tego naprawdę głośno i coś mnie tak uderzyło. Uderzyło mnie pewne podobieństwo, że przecież już gdzieś mogliśmy słyszeć coś bardzo podobnego. I już wiem, gdzie to słyszałem. Posłuchajcie tego. To jest jeden z największych hitów zespołu Coldplay.

Chris Martin i przyjaciele z Coldplay w niezapomnianym Yellow. No i teraz posłuchajcie, jak leci Somber. Czy słychać pewne podobieństwo? Bo wydaje mi się, że tak. My body isn't ready.

wtorek, 1 września w RMF Max wraca do nas tajemniczy DJ Marshmello, a śpiewał Cameron Whitcomb, reprezentujący Kanadę. Hello! Marshmello udowadnia, że jako DJ potrafi łączyć talenty, no i muzykę różnych gatunków i teraz czeka na szybki debiut w zestawieniu listy Hobbens rmfmax.pl. Tam głosujecie, przed wami nowa jedynka, nowość odrobina Szulca też, a pierwszą trójkę otwiera dzisiaj Dawid Podsiadło na błysk.

0: Pięknie to wleciało. Robin Schulz odświeża klubowy klasyk. Robin Schulz i Watermaty w tym tygodniu w poczekalni listy Hot Bands. Polecam wam Take It Slow i czekam na głosy także teraz na rmfmax.pl. To jest mega nuta, która moim zdaniem powinna pojawić się bardzo szybko w zestawieniu. Na miejscu trzecim, 1 września, Dawid Podsiadło na błysk. Na drugim Swedish House Mafia, Lykke Lee. Przepięknie. Happiness is so sad. A na miejsce pierwsze, 1 września, wracają DJ Goya, Jason Derulo i Melody. Ich hipnotyzujące Michiko.
1: One.
2: Numer 1.

0: Chico, Chico, dziękujemy za wszystkie głosy. Chico i Chica, Jason Derulo i ekipa wraca na szczyt listy o Bence. Zostańcie z RMF Max. Mam dla was dużo fajnych nowości. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: To jest niezmiennie RMF Max Szczecin. Pora na kolejne wtorkowe wydanie naszego Tour de Clubu. Piotrek Świderski, witam ponownie i zapraszam. Gdzie jeszcze warto wyjść w tym tygodniu? A no na przykład w sobotę Etnobotanika zagra ponownie na Zamku. To duet z Górnego Śląska, który jedną nogą stoi twardo na gruncie muzyki elektronicznej, a drugą bada tereny sampli i hip-hopu, tworząc swój unikatowy styl. Jeśli chcecie wpaść na ich live performance, to wydarzenie wystartuje od godziny 20 na zamkowych tarasach. Ciekawie też zapowiada się sobotni wieczór w After Ego. Tutaj impreza z cyklu Back to the 80s and 90s Dark Disco Edition. Tej nocy za dekami Martinez, Fixer plus gość specjalny Funk Fatale. Start godzina 21. No i jeszcze na koniec Dom Kultury Słowianin, który w niedzielę od godziny 18 zaprasza was na cykl koncertów Śladami Tadeusza Nalepy. Tego wieczoru również będzie otwarta scena plus jam session.
2: Reklama. Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid. Tak zbija się kokosy w RMF Max.
5: Zgarniasz
4: 15 tysięcy złotych!
6: Ja nie mogę!
4: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
8: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
13: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
14: No.
13: A tamta to jest mega.
14: Mega, mega.
15: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
16: I po reklamie.
17: Z tej strony Asia.
18: Tu Ola i Jarek.
19: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
20: Cześć, tu Oskar Cyms.
21: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

Od rana prezentujemy wam listę TikTok Songs of the Summer 2026. I czas na ostatnią kategorię, na ostatnią kartę, którą odkrywam dzisiaj wieczorem. Czas na najlepszego nowego wykonawcę, do którego należy przyszłość. I kto tutaj wygrywa? Kto był najpopularniejszy w tej kategorii? Oto ona, Slater w numerze Dance, dziewczyna, która zaczynała w domu, a dziś

0: Dwa dni, tabletka wieczorowa w RMF Max, okej, jeszcze dwa dni, wtorku nie liczę, środa, czwartek i w końcu weekend, pierwszy weekend na starcie roku szkolnego. Szybko zleci i mam nadzieję, że nie będzie jeszcze aż tak dużo i aż tak trudno w szkole przez te wszystkie pierwsze dni, no trzeba się jakoś rozkręcić. Za chwilę dla tych, którzy powoli się pakują, jutro na ósmą, Alan Walker, Ava Max, ich Fate.
1: Reklama.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
2: No to życzę szczęścia.
3: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
4: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
10: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
9: ci panowie z Media Expert.
10: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
11: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
14: I po reklamie.
15: Z tej strony Krzychu.
16: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
17: Hi, this is Denzel.
18: Hey yo, this is Eminem.
19: Cześć, tu Natalia Kawałek. Raz

Zabiorę cię właśnie tam, Fukaj i Vito Bambino wieczorowo w RMF Max, a ja chciałbym zabrać was na podróż do Berlina, tak wirtualnie, to właśnie tam tworzą bracia z duetu Fastboy. Mówi się, że Berlin to takie bardzo imprezowe, kolorowe miasto, ale mogłoby być tam trochę bardziej czysto. No może tak, na pewno w Berlinie, jeśli chodzi o kulturę oraz

Wieczorna Warszawa. Taką właśnie lubimy ją oglądać. Szukamy ulic najlepiej oświetlonych, pełnych wielkomiejskiego ruchu i zgiełku. Warszawiacy lubią pogawędzić przy muzyczce i czarnej kawie. Ale przypatrzcie się uważnie. Tu załatwia się także inne sprawy.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To